0: Środa, 20 dzień maja, to w kalendarzach na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na poranne wiadomości.
1: Pekin został objęty nadzwyczajnymi środkami bezpieczeństwa przed spotkaniem Xi Jinpinga i Władimira Putina. W centrum miasta pojawiły się dodatkowe patrole policji, pojazdy opancerzone i punkty kontrolne. Władimir Putin wczoraj rozpoczął dwudniową wizytę w Chinach. Rosyjski przywódca przybył do Pekinu z delegacją najważniejszych urzędników oraz szefów państwowych koncernów energetycznych, m.in. Gazpromu i Rosneftu. Rozmowy Putina i Xi Jinpinga mają dotyczyć współpracy energetycznej, w tym projektu gazociągu Siła Syberii 2, ale także nowego układu sił na świecie i relacji z Zachodem. Od złożenia kwiatów przed pomnikiem świętego Jana Pawła II i zwiedzania katedry wawelskiej, Peter Madziar rozpoczął swoją wizytę w Polsce. Węgierski premier w czasie pobytu w naszym kraju odwiedzi 3 miasta: Kraków, Warszawę i Gdańsk. Jak mówił wczoraj na Wawelu, liczy na nowe otwarcie w relacjach z Polską.
2: Trzeba powrócić do normalności,
1: trzeba mówić o tym, co nas łączy, a nie o tym, co nas dzieli. Mamy do tego mnóstwo narzędzi. Twórkę wyższeracką, mamy tradycję naszych kontraktów. Jestem pewien, że szybko możemy wrócić do tego światłego okresu. Mówił węgierski premier. Z Krakowa Peter Major pociągiem pojechał do Warszawy. 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat zostało aresztowanych w związku ze śmiercią 13-letniego Mikołaja. Jego ciało znaleziono w sobotni wieczór w miejscowości Erklity w gminie Barciany. Jak swoją decyzję argumentował sąd? O tym Piotr Bułakowski.
3: No, sąd uznał, że materiał dowodowy wskazuje, że mężczyźni faktycznie mogli mieć związek ze śmiercią chłopca. Według śledczych w sobotni wieczór jeden z podejrzanych miał spowodować u 13-latka ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, bijąc go rękami i nogami. Pozostała trójka miała mu w tym pomóc, goniąc chłopca i uniemożliwiając mu ucieczkę. Wcześniej miało dojść też do jakiejś kłótni, awantury. Wszyscy odpowiedzą za nieudzielenie pomocy i usiłowanie pobicia innego małoletniego. Trzej bracia i ich szwagier zostali aresztowani na 3 miesiące.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Dość rześki poranek, choć nie wszędzie, bo na zachodzie naszego pięknego kraju, w Zielonej Górze, teraz ponad 13 stopni, najchłodniej w Zakopanem niecałe 4, a w ciągu dnia sytuacja będzie się poprawiała. O poranku jeszcze w wielu miejscach mgły i zamglenia. No i jest szansa, że zobaczymy ponad 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Lokalnie też mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Ciśnienie wzrosło, biometr poprawia się, będzie dzisiaj korzystny. Okoliczności przyrody będą sympatyczne, tak więc czas skorzystać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Anna Kruszewska, zapraszam. Zaczynamy podsumowanie tematów, o których

0: Partie społeczne chcą przywrócenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do burmistrza Zakopanego złożyły wspólny wniosek o powołanie nowej kadencji tej rady. Szczegóły zna Beata Denis-Jastrzębska.
1: Inicjatywa została przygotowana przez organizacje społeczne zrzeszone w Tatrzańskiej Sieci Organizacji Pozarządowych z powiatu tatrzańskiego. Chcemy współtworzyć rozwiązania dla miasta, a nie jedynie opiniować gotowe decyzje, podkreślili sygnatariusze. Organizacje pozarządowe od lat wykonują ogromną pracę na rzecz mieszkańców Zakopanego w obszarze sportu, kultury, edukacji, turystyki, pomocy społecznej czy integracji społecznej. Powstanie rady ułatwiłoby kontakt z mieszkańcami i współpracę między organizacjami.
0: O tym, jak petycja zostanie rozpatrzona, dowiecie się oczywiście z radia Alex. Policja wzięła pod lupę zbyt głośne samochody i motocykle. Funkcjonariusze z Jabłonki i Nowotarskiej Drogówki prowadzili kontrolę na terenie gminy Lipnica Wielka. Sprawdzano m.in. trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów oraz poziom hałasu emitowanego przez układy wydechowe. Podczas działań ujawniono 3 pojazdy, które przekraczały dopuszczalne normy hałasu. W efekcie policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne tych aut. Mundurowi przypominają, że zbyt głośne wydechy są uciążliwe dla mieszkańców i często wynikają z nielegalnych przeróbek pojazdów. Zapowiadają też kolejne kontrole w sezonie wiosenno-letnim.
2: To są wiadomości z Podhala.
0: Warto spojrzeć w niebo, zwłaszcza jeśli planujecie wycieczkę w góry. Chmury pierzaste zwiastują zmianę pogody, ciężkie granatowe burze, a te o kształcie soczewki wiatr halny.
3: Na przykład mamy taką ciekawą chmurę, która powstaje z rozbicia chmury burzowej. Kiedy ten cumulonimbus zanika, pojawia się na niebie stratocumulus cumulonimbogenitus bądź altocumulus cumulonimbogenitus. Mamy też cirrus. O takiej samej nazwie nie będę jej powtarzał, bo mogę się pomylić.
1: Jak one wyglądają, te chmury?
3: To są takie już jednolite powłoki. Ta chmura po prostu się rozbija na takie warstwy rozleglejsze bardziej. Nie jest wypiętrzona, tylko się spłaszcza.
1: Jaki ma kolor?
3: Zwykle taki ciemny, bo to jest już po południu, kiedy słońce niżej świeci. Często taki wręcz granatowy.
1: I co zwiastuje?
3: Zwiastuje spokój w atmosferze, że te najgorsze zjawiska już nam się zakończyły, no i konwekcja siada, więc szykuje się spokojny wieczór, spokojna noc bez burz. Jest jeszcze taka nazwa jak Castellanus, wieżyczki, kastel, zamek. Jeżeli widzimy na niebie altocumulus Castellanus, to są takie średnie chmury, małe dosyć, natomiast rozbudowane w pionie, to tak naprawdę mamy 80-90% szans, że w tym miejscu po kilku godzinach wystąpi burza. To też jest objaw pogorszenia pogody, natomiast no nie każdy może je odróżnić. Trzeba się nauczyć obserwować takie chmury, znać je.
0: To podstawowa wiedza zwykłego obserwatora nieba. Temat jest jednak bardziej skomplikowany. Obserwacja chmur może być bardziej pomocna niż prognozy pogody w przeróżnych aplikacjach, przekonuje Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem. Przed burzą w górach mogą nas ostrzec ognie świętego Elma.
3: Objawem chmur burzowych w górach mogą być ognie świętego Elma. Właśnie niewiele może osób zna to zjawisko dokładnie, natomiast ci, którzy chodzą po górach, zwłaszcza latem, mogli spotkać się z takim dosłownym przejawem elektryczności na własnej skórze. Wtedy czujemy taki ładunek wręcz elektryczny, często metaliczny smak w ustach. Jeżeli mamy dłuższe włosy, one potrafią stać pionowo dęba. A jeżeli obok nas jest jakiś ostro zakończony maszt, czy chociażby na statku możemy to też zobaczyć, słyszymy taki dźwięk bzyczącego prądu, że tak powiem. No, jest to słyszalne, rzadko kiedy można zobaczyć delikatny niebieski płomyk. Jeżeli już czujemy taki przejaw elektryczności, to znaczy, że jesteśmy bardzo blisko chmury burzowej, no i musimy się mieć na baczności, no i schronić się albo w niższe miejsce, albo w bezpieczne, zamknięte.
0: Z Pawłem Parzuchowskim, kierownikiem stacji meteorologicznej w Zakopanem, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Policja ostrzega przed internetowymi oszustwami. Coraz więcej osób traci pieniądze po wyłudzeniu kodów do płatności i danych bankowych. Oszuści najczęściej podszywają się pod członków rodziny, znajomych, pracowników banków, a nawet policjantów. Tylko w ubiegłym roku w Małopolsce ofiarą takich przestępstw padło 450 osób, a ich straty przekroczyły 14 milionów złotych. Funkcjonariusze zwracają też uwagę na fałszywe wiadomości o mandatach i punktach karnych. Cyberprzestępcy wysyłają linki prowadzące do podrobionych stron przypominających serwisy rządowe lub aplikacje mObywatel. Policja apeluje, by nie klikać w podejrzane linki, dokładnie sprawdzać nadawców wiadomości i nigdy nie działać pod presją czasu.
2: Radio Alex jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
0: Na Podhalu pojawiły się pierwsze oscypkomaty. Jedna z dużych firm przetwórczych sprzedaje w nich nie tylko sery,

0: ale i własne przetwory. Nasza reporterka pytała, czy automaty zastąpią fasiągi na krupówkach stoiska, w których sprzedawcy oferują te same wyroby.
1: Czy słyszała pani o oscypkomatach?
2: A słyszałam, no.
1: I co pani myśli?
2: No powiem tak szczerze, że ciężko określić, no bo to też nasi mają też te auto osypkomaty i no też tam pakują hermetycznie jako osypki, nie?
1: Tak. Ale czy nie boi się pani, że znikną te stanowiska na krupówkach na przykład?
2: A to ciężko, żeby zniknęło tyle stanowisk. Nie, myślę, że nie.
1: Czyli nie zastąpi maszyna człowieka?
2: Myślę, że raczej nie. Myślę, że ciężko będzie. Ze sprzedawcą pani porozmawia, a z automatem pani nie porozmawia, nie? Nie dowie się na przykład, czym się różni tradycyjne od klasycznego.
1: Oscypek.
2: Tak jest, oscypek, no.
1: No i z maszyną nie można się targować.
2: No nie można. Z nami się tutaj potargujemy, coś i cenę puścimy zawsze.
1: Czy nie obawia się pan o swoją pracę?
3: Nie obawiam się. Jednak oscypek tutaj to jest jakaś tradycja, nie? Na krupówkach kupić.
1: I zawsze można porozmawiać ze sprzedawcą.
3: No na przykład można porozmawiać, można się potargować. O.
1: No tak, a w takim oscypkomacie nie można.
3: No nie można, no bo to maszyna jednak, nie?
1: Czyli maszyna nie zastąpi człowieka?
3: Raczej nie.
1: A co pani myśli, czy to jest dobry pomysł?
4: Nie sądzę.
1: A dlaczego nie?
4: No bo oscypek musi być odpowiednio przechowywany i to zależy, jak długo w tym paczkomacie będzie leżał.
1: No może być hermetycznie pakowany na przykład.
4: Tak, może być, ale to też ma odpowiednią temperaturę, musi mieć.
1: Czyli myśli pani, że one, te maszyny nie zastąpią stoisk na krupówkach z oscypkami?
4: Na pewno nie zastąpią.
1: A w czym te stoiska są lepsze od maszyn?
4: No wie pani, taki bezpośredni kontakt z klientem zawsze jest inny.
1: Można się czegoś dowiedzieć o tych oscypkach.
4: Oczywiście. Mogę dać też skosztować i to już inaczej wszystko wygląda wtedy.
5: Nie. To jest urojony pomysł, że ktoś tak namyślał. Ja nie wiem, jeszcze dodatkowe pieniądze jeszcze tam tego, a po co to robić? Zabierać ludziom roboty, którzy z tego żyją. Zły pomysł zrobiony w tym automatach, czy jakiś tam serkami, bo to długo tam nie poleży, bo to nie chłodnia, tylko to jest takie jak kwiatki trzymają i tylko wodę da i kwiatek, kiedy wypije, to wypije, a potem już zwiędnieje, ale to jest, już nie serek był. To musi być od producenta, który robi te serki.
0: Ze sprzedawcami na krupówkach rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Trwają poszukiwania sprawców kradzieży koni, do której doszło w nocy z 8 na 9 maja na osiedlu Grel w Nowym Targu. Za pomoc w ich odnalezieniu wyznaczono nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych. Jak wynika z przekazanych informacji, sprawcy mieli poruszać się samochodem dostawczych drogą techniczną wzdłuż Zakopianki, początkowo w kierunku Trutego i Ludźmierza. Hodowcy apelują do mieszkańców o zachowanie czujności oraz sprawdzanie zapisów z kamer monitoringu w okolicy. Numer telefonu, pod którym możecie zadzwonić, jeśli macie informacje mogące pomóc w odnalezieniu złodziei i skradzionych zwierząt, znajdziecie na radioalex.com.pl. Tam także więcej szczegółów tej sprawy. Teraz temat dużo przyjemniejszy. Duży sukces gminy Czorsztyn. Samorząd zdobył prestiżową nagrodę Grand Prix w konkursie Edukacyjna Gmina Małopolski 2026. Wyróżnienie przyznano podczas gali Rozwiń swoją gminę, organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W konkursie rywalizowało 37 małopolskich gmin. Nagrodę przyznano za projekt Ocalić historię zatopionej wioski, realizowany we współpracy z Centrum Kultury Gminy Czorsztyn, Archiwum Staremaniowe oraz mieszkańcami. Projekt poświęcony jest pamięci o dawnych Maniowach i lokalnej historii regionu. Władze gminy podkreślają, że to wyróżnienie jest efektem wspólnej pracy mieszkańców, instytucji i osób zaangażowanych w pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa. Wspólna akcja Policji, Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej przeciwko nielegalnemu handlowi wyrobami akcyzowymi w Małopolsce. Podczas działań prowadzonych m.in. w rejonie Rabki Zdroju funkcjonariusze zatrzymali samochód dostawczy przewożący nielegalne wyroby tytoniowe oraz urządzenie do podgrzewania tytoniu bez wymaganych znaków akcyzy. Pojazdem kierował 44-letni mieszkaniec powiatu oświęcimskiego. W trakcie dalszych czynności zabezpieczono także gotówkę blisko 70 tysięcy złotych i ponad 1000 euro. Służby przejęły tysiące sztuk nielegalnych wyrobów akcyzowych. Wstępnie oszacowano, że straty Skarbu Państwa mogły sięgnąć 250 000 zł. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Nowym Targu.
6: Witajcie w nowym pięknym dniu. Dzień się dla niektórych dopiero zaczyna, a środek tygodnia się pojawił w kalendarzach. Środa, 20 dzień maja. Zaczynamy nasze poranne spotkanie. Marek Mocja już na posterunku.
7: Pienso con sueño para

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Tak jest, bo środa pojawiła się w kalendarzach. To już 20 dzień maja. Równo 140 dzień roku mamy. Słońce zaczęło pojawiać się na niebie 27 minut przed godziną 5. Zacznie znikać o 20:31. A dzień ma trwać 15 godzin i 57 minut. Na liście solenizantów są dzisiaj Bernardyn, Kolumba, także Wiktoria, Aleksander, Dawid, Karol, Józef, Teodor, Elfryda, Anastazy, Saturnina, Rymwit i Bronimir. Piękne imiona. Wszystkiego dobrego. Okazję do świętowania. Mamy Światowy Dzień Pszczół. O, wiemy, że to ważne stworzenie w naszym ekosystemie. Jest Światowy Dzień Meteorologii. O pogodzie też sporo mówić będziemy. Jest Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Aha, i zacznie się dyskusja, który najlepszy. No i mamy Europejski Dzień Morza. No to spoglądamy gdzieś tam za horyzont. No nie. Od nas raczej morza nie zobaczymy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.
0: W Zakopanem o poranku, no niezbyt ciepło, mieliśmy nad ranem 3-4 stopnie. W ciągu dnia, według fachowców, pojawić powinno się stopni kilkanaście. Optymistyczne założenia to 16 na plusie. W Nowym Targu o 2 stopnie więcej. Czeka nas dzień, gdzie i słońce, i chmury będą pojawiały się na niebie. A jak chmury, to i możliwe słabe przelotne opady deszczu. Tego deszczu może być więcej jutro.
1: Radio Alex.

0: To było szaleństwo, jak powiedział James Hetfield podczas koncertu Metallica na Stadionie Śląskim. Padł rekord obiektu względem frekwencji. Aż 90 tysięcy fanów śpiewało na Stadionie Śląskim. A zespół jak zwykle przygotował niespodziankę w postaci polskiego utworu, który zagrali. W tym roku na koncercie w Chorzowie padło nas utwór Chcemy być sobą grupy Perfect. No, przyznam szczerze, mam ciarę. Żałuję, że nie byłem. No cóż, ale pewnie dzisiaj byłbym o poranku bardzo niewyspany.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933 798-565-933.
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: co przyniesie nam dzień. Całkiem niezłą pogodę, może nie wszędzie. O szczegółach opowiemy sobie po wiadomościach, a te na naszej antenie już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 7. Polecam i zapraszam.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex ostrzegamy kierowców przed utrudnieniami na Zakopiance w Myślenicach, a także na jednej z ulic w Zakopanem. W drugiej części serwisu to już oficjalne. USA redukują swoją obecność w Europie. Pentagon wspomina o Polsce. Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
4: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Po reklamie.
0: W kalendarzach środa, 20 dzień maja. Na zegarach 7, czas więc na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Zaczynamy od tego, co na drogach. Dziś i jutro kierowców czekają utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach. O godzinie 8 zmieni się organizacja ruchu. Utrudnienia, które potrwają do czwartku wieczorem, są związane z budową węzła Myślenice.
8: Naszym celem jest zaślepienie zjazdu na łącznicę DD3, która do tej pory prowadziła do Myślenic. Ten zjazd zostaje już zlikwidowany na zawsze. Pozostaje w tym miejscu lewoskręt oraz przejście dla pieszych, które będzie funkcjonować do czasu uruchomienia kładki. Prace te będziemy kontynuować jeszcze w czwartek aż do godziny 18 i w tym czasie będziemy zawężać prawą jezdnię Zakopianki, czyli tą prowadzącą do Zakopanego, do jednego pasa. Jednocześnie zmieniamy organizację ruchu w dalszej części naszej budowy i otwieramy ulicę Sobieskiego dla ruchu dwukierunkowego. I tak będzie już na stałe, a oznakowanie pionowe i poziome są już dostosowane do tych zmian.
1: Mówiła Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Teraz mamy ostrzeżenie dla kierowców w Zakopanem. Dziś możecie napotkać utrudnienia na ulicy Grunwaldzkiej, na odcinku od ulicy Orkana do skrzyżowania z ulicą Tetmajera oraz na ulicy Droga na Bystre. Są one związane z przygotowaniem dróg do wymiany nawierzchni. Przypominamy również, że dziś w godzinach od 8 do 14 nastąpi całkowite zamknięcie mostku na potoku Bystra między ulicą Piaseckiego a ulicą Sienkiewicza w związku z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej na przeprawie. W ramach inwestycji mostek zyska pochylnie i stanie się bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Uwaga, mieszkańcy Kluszkowiec. Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach informuje, że dziś nastąpi przerwa w dostawie wody przy ulicy Borek. Utrudnienia potrwają od godziny 8 do 15 i są związane z pracami prowadzonymi na gminnej sieci wodociągowej.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Jak już wiecie z Radia Alex, w Zakopanem trwają badania dendrologiczne drzew wykonywane na terenach zabytkowych i należących do gminy.
9: Badania potrwają do końca września. Ogólnie objętych zostało w tym roku 185 drzew badaniami. No jest to o tyle istotne, że w wyniku przeprowadzonych badań posiadamy informacje o aktualnym stanie zdrowotnym drzewa. Firma wykonuje na początku ocenę wizualną drzewa, kolejno podejmuje decyzję o przebadaniu jej tomografem, a w niektórych sytuacjach wykonywane są również testy obciążeniowe.
1: W poprzednich latach po takich badaniach około 15% drzew zagrażających bezpieczeństwu zostało przeznaczonych do wycinki. Takie drzewa mogą znajdować się również na prywatnych posesjach. O nie jednak musi zadbać właściciel. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Mówił naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Zakopiańskim Urzędzie Miasta Jan Szwęk. Tyle wiadomości z regionu. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
10: Amerykanie zmniejszają liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. Taką informację przekazał rzecznik Pentagonu.
11: W przesłanej naszemu waszyngtońskiemu korespondentowi wiadomości podkreślił natomiast, że rozmieszczenie wojsk USA w Polsce zostało opóźnione.
12: Dzień dobry, oznacza to powrót do poziomu obecności brygadowych zespołów bojowych w Europie z 2021 roku. Rzecznik podkreślił, że decyzja ta jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu dotyczącego rozmieszczenia sił zbrojnych USA w Europie. W konsekwencji nastąpi tymczasowe opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce, która jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, zaznaczył. Departament określi ostateczny status tych oraz innych sił USA w Europie

0: NATO powinni pójść tym samym śladem, podkreślił. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Metallica zagrała wieczorem na Śląskim.
2: Po 18 latach wróciła do Chorzowa w ramach trasy M72 World Tour. No i zgodnie z przewidywaniami fanów zagrała coś po polsku.
3: Okay. Are you ready?
2: Zatem, panowie gotowi? Wszystko jasne. Metallica gra Chcemy być sobą. Perfekt.
1: To może jeszcze potwierdzenie, czyja to piosenka?
2: Chcemy być sobą. To jest perfekt. Zmagał się z niełatwą płaszczyzną Robert Trujillo. Gratulacje.
1: Ale
2: dla Metallica.
1: Ale dawał radę. Świetnie.
4: W Zakopanem o poranku, no niezbyt ciepło, mieliśmy nad ranem 3-4 stopnie. W ciągu dnia, według fachowców, pojawić powinno się stopni kilkanaście. Optymistyczne założenia to 16 na plusie, w Nowym Targu o 2 stopnie więcej. Czeka nas dzień, gdzie i słońce, i chmury będą pojawiały się na niebie. A jak chmury, to i możliwe słabe przelotne opady deszczu. Tego deszczu może być więcej jutro.
5: W takich okolicznościach pogody i przyrody to naprawdę warto wcześnie wstać.
4: Tak, poranną kawę piją z wami i zapraszają
5: Ewelina Kroczek
4: i Marek Moc.
5: Dzień dobry.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, a teraz wybrane znaki z zodiaku. Czas na horoskop.
1: Byk, twoja planeta Wenus zachęca dziś do luksusu, więc bez wyrzutów sumienia zamów tę drugą kawę z bitą śmietaną. W pracy postaw na cierpliwość, bo ktoś może wystawić twoje opanowanie na próbę. Ale pamiętaj, spokój to twoja supermoc.
0: Rak, księżyc sprzyja twojej intuicji, więc jeśli czujesz, że powinieneś się do kogoś zadzwonić, po prostu to zrób. Wieczorem znajdź czas na relaks w domu, bo twoje emocjonalne baterie potrzebują teraz solidnego doładowania w przytulnym kąciku.
1: Panno, twoja naturalna dbałość o szczegóły pozwoli ci dziś wyłapać błąd, którego inni nie zauważyli, stając się cichym bohaterem dnia. Nie bądź jednak dla siebie zbyt surowa, świat się nie zawali, jeśli jednak rzecz nie będzie leżeć idealnie pod kątem prostym.
2: Radio Alex.

0: poranek z muzyką wybraną dla Ciebie w Radiu Alex.
1: Do Dnia Dziecka i jeszcze trochę czasu zostało, ale niektórzy, wiem, planują świętowanie z wyprzedzeniem.
0: No i mamy fajną podpowiedź.
1: W sobotę, 30 maja, Termy Zakopiańskie zapraszają na Dzień Dziecka połączone z jubileuszem 20-lecia obiektu.
0: A, czyli pewnie będzie dużo atrakcji.
1: Oj, dużo. Między innymi dmuchańce, animacje, konkursy, malowanie twarzy, pokazy i wyjątkowa promocja. Wejście dla wszystkich za symboliczną złotówkę bez limitu czasu.
0: No tego raczej dzieci szybko nie zapomną.
1: A szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Radio Alex.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
12: Po reklamie.
0: Dzisiaj na Podhalu przewaga pogodnego nieba, jutro niestety przewaga chmur i pojawiać się będą opady deszczu. Podobnie ma być w piątek, w sobotę też symbolicznie może popadać, no i właściwie każdego dnia jakieś mokre może się zdarzyć. 16 stopni dzisiaj, 14 jutro, 16 w piątek, no i takie sympatyczne wartości będą pojawiały się w kilka kolejnych dni. No i przypomnę, warto zawsze mieć przy sobie parasol.

0: tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Już na nie czekam. I wreszcie nadchodzą polskie truskawki.
0: To znaczy one już wcześniej się pojawiły, ale razem z cenami, które trochę studziły apetyt.
1: No właśnie. No tak, pogoda nie pomagała, ale teraz sprawdziłam. Na razie kilogram krajowych truskawek kosztuje no tak 20-25 zł.
0: Czyli bardziej na spróbowanie niż na wielką miskę z bitą śmietaną.
1: Ale jest dobra wiadomość. Poprawa pogody ma przyjść. Prawdziwy wysyp truskawek. A razem z nim też spadną ceny. Wtedy się zacznie tak koktajl, ciasto z truskawkami, makaron z truskawkami. Co wybierasz, Marek?
0: Schabowy z truskawkami, golonka z truskawkami. No może być.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
5: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Po reklamie.

0: Czyli na dziś i co my tutaj mamy?
1: Jesteś odpowiedzialny za to, co mówisz, ale również za to, czego nie mówisz.
0: Powiedział kiedyś Martin Luther. Z dużą odpowiedzialnością za słowo nasi dziennikarze przygotowali dla was także wiadomości, na które w ich imieniu zapraszamy.
2: W tych wiadomościach Radia Alex oszuści znów w natarciu próbują wyłudzić dane przy pomocy fałszywych mandatów. Prace przy zamkniętym moście w Szaflarach wstrzymane. W części z kraju i ze świata dziś demonstracja w Warszawie. Związkowcy jadą do stolicy w sprawie referendum na temat unijnego Zielonego Ładu. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
7: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
8: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Komputronik, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
10: Zdrowie w prezencie. Dzień Matki w resorcie Bania. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej zaprasza na wyjątkowy Dzień Matki. Już w sobotę 23 maja skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych. Czekają na was mammografia, USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz porady dietetyka. Fachową opiekę zapewni Krakowskie Centrum Medyczne Masza Chaba. Zapraszamy pod termę i hotel Bania od 10 do 17. Badania odbywają się według kolejności zgłoszeń na miejscu.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Po reklamie.
1: Dziś środa, 20 dzień maja, na zegarach 8. Czas na wiadomości.
2: Anna Grudek. Zaczynamy. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi mandatami. Cyberprzestępcy podszywają się pod instytucje państwowe i wysyłają fałszywe wiadomości o mandatach i punktach karnych. Linki w wiadomościach prowadzą do fałszywych stron gov.pl czy mObywatel. Strony te wyłudzają dane osobowe, PESEL czy dane karty płatniczej. Policjanci przypominają, miejmy ograniczone zaufanie do napływających do nas wiadomości. Nazwę nadawcy SMS można sfałszować. Nie klikajmy w podejrzane linki. Nigdy nie podawajmy danych. danych karty, ani danych do logowania na nieznanych stronach. Wszelkie aplikacje uruchamiajmy z poziomu pulpitu telefonu, a nie poprzez linki.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Prace na moście w Szaflarach na rzece Biały Dunajec w ciągu drogi powiatowej zostały wstrzymane, poinformował powiatowy zarząd dróg w Nowym Targu. W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły na Podhalu w miniony weekend, doszło do przerwania grobli zabezpieczającej prowadzone prace. Elementy zbrojenia podpory mostu zostały zalane i zamulone. Teraz konieczne jest odtworzenie grobli oraz ponowne oczyszczenie uszkodzonych fragmentów fundamentu konstrukcji. Prace mają być kontynuowane, kiedy woda opadnie. Przypomnijmy, ze względu na zły stan techniczny most został zamknięty dla ruchu kołowego. Obecnie mogą korzystać z niego wyłącznie piesi. Kierowcy muszą korzystać z objazdów.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: W Zakopanem specjaliści prowadzą badania stanu drzew. W poprzednich latach około 15% z nich musiało zostać wyciętych, ponieważ zagrażały bezpieczeństwu. Takie drzewa mogą znajdować się również na prywatnych posesjach. O nie jednak musi zadbać właściciel. Zgodnie z prawem sami możemy usunąć gałęzie zagrażające bezpieczeństwu, znajdujące się na drzewach rosnących u sąsiada.
7: Wchodzimy w kwestię odpowiedzialności cywilnej. Sąsiad, jeśli ma drzewa, więc ponosi pełną odpowiedzialność za skutki, jakie drzewo wywoła. Ustawa o ochronie przyrody daje nam możliwość przycinania na przykład konarów przerastających na naszą nieruchomość, zapewniając odpowiednie tutaj wcześniejsze jakby przesłanki ustawowe. Musimy mu wyznaczyć termin na wykonanie prac pielęgnacyjnych. Jeśli w terminie, którym mu wyznaczymy, on tego nie wykona, wtedy do granicy swojej nieruchomości, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, możemy przyciąć te konary.
2: Mówił naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Zakopiańskim Urzędzie Miasta Jan Szwenk. W ramach badań dendrologicznych prowadzonych obecnie w Zakopanem specjaliści wezmą pod lupę łącznie 185 drzew. Ekspertyzy potrwają do 30 września. Policyjna akcja w Lipnicy Wielkiej. Mundurowi sprawdzali m.in. poziom hałasu emitowanego przez układy wydechowe aut. Jakie były wyniki kontroli? O tym więcej w Radiu Alex już za niespełna godzinę. Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
14: Solidarność organizuje dziś demonstrację w stolicy. Chodzi o wyrażenie przez Senat zgody na rozpisanie referendum w sprawie unijnego Zielonego Ładu.
15: Na manifestację jadą związkowcy z wielu zakładów z całej Polski. Przed bramą huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej jest Marcin Buczek.
14: Marcinie, witamy w faktach. Ilu pracowników tego zakładu pojawi się dziś w stolicy?
16: Tylko stąd do Warszawy jedzie ponad 200 osób. To są 4 autokary. W kilku kolejnych jadą pracownicy pobliskiej koksowni. Poranne wyjazdy zaplanowano też m.in. z Katowic czy Rudy Śląskiej. Jak mówi mi Mirosław Nowak, szef Solidarności z tutejszej huty, cel jest jeden.
17: Widzimy to, co się dzieje, że zamykamy nasze instalacje, wyłączamy je, wysyłamy ludzi na postojowe i sprowadzamy w SAD z krajów różnych, które nie szanują, w ogóle nie interesują się polityką klimatyczną. Nieuczciwa konkurencja powoduje, że tracimy miejsca pracy.
16: W sumie do Warszawy z województwa śląskiego jedzie dziś około 5000 osób z Solidarności, ale będą tam również przedstawiciele innych związków zawodowych. Z Dąbrowy Górniczej Marcin Buczek.
15: A teraz w faktach wiceprezydent USA J.D. Vance o amerykańskich żołnierzach w Polsce.
18: Nie zmniejszyliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy.

0: Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Dzisiaj na Podhalu przewaga pogodnego nieba, jutro niestety przewaga chmur i pojawiać się będą opady deszczu. Podobnie ma być w piątek, w sobotę też symbolicznie może popadać, no i właściwie każdego dnia jakieś mokre może się zdarzyć. 16 stopni dzisiaj, 14 jutro, 16 w piątek, no i takie sympatyczne wartości będą pojawiały się w kilka kolejnych dni. No i przypomnę, warto zawsze mieć przy sobie parasol.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Temperatura na zewnątrz rośnie, kawa zaczyna działać. No, chcesz jeszcze coś dodać, Marek?
1: Tak jest. Zapraszamy na kolejną godzinę z muzyką wybraną dla Ciebie.
2: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
2: Bądźcie blisko nas.

0: to środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A dziś Międzynarodowy Dzień Pszczół. Mam dla ciebie krótki quiz z cyklu. Czy wiesz, że... Przygotowane?
0: To słucham, słucham.
1: Czy wiesz, że pszczoły budują plastry w kształcie sześciokątów, bo to najbardziej ekonomiczny magazyn na miód?
0: Oczywista oczywistość. Matematyka działa nawet w ulu.
1: A w locie machają skrzydłami nawet 200 razy na sekundę. Stąd to charakterystyczne bzyczenie.
0: A tak, obroty jak w sportowym silniku.
1: No i żeby powstał 1 kg miodu, to pszczoły muszą odwiedzić około 4 milionów kwiatów, tak?
0: No i od dzisiaj każda łyżeczka miodu smakuje jak medal za ciężką pracę.
1: I jeszcze jedno, pszczoły potrafią rozpoznawać ludzkie twarze.
0: Czyli lepiej być dla nich miłym.
1: I uśmiechać się do nich na balkonie. A w jednym ulu może mieszkać nawet 80 tysięcy pszczół. I każda ma swoje zadanie, proszę
0: bardzo. Tak, idealnie zorganizowane miasto, tylko korków brak, jak pięknie.
2: Jesteś szalona.
3: Słuchacie Radia Aleks.

0: Pośrodowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Jak nazwać małą alpakę? Jak byś nazwał? Niby proste zadanie, jednak wiesz, w warszawskim zoo zrobiło się z tego prawdziwe wydarzenie.
0: No tak, bo ilu ludzi, tylu pewnie pomysłów na to imię.
1: Mhm, zaskoczycie w głosowaniu i na imię dla 3-tygodniowej samiczki wzięło udział aż 25 tysięcy osób.
0: 25 tysięcy tylko po to, żeby zdecydować, jak ma się nazywać mała alpaka?
1: Taka misja. I właśnie to jest najlepsze. Tyle osób debatowało, zastanawiało się i wybierało idealne imię.
0: No i co, wygrało coś skomplikowanego?
1: Nie, zwyciężyła Suzy. Prosto, uroczo i bardzo tak do zapamiętania, no.
0: No, na to bym nie wpadł. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Alex. Reklama. Jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, zacznij od zmiany. Zapraszamy Cię do współpracy z najlepszym zespołem sprzedażowym w Remax Polska. Zostań agentem nieruchomości w Remax Duo Kraków, Zakopane, Nowy Targ. Skontaktuj się z nami. 12 255 17 13.
3: Zapraszam, właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
4: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
6: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.
0: Ciśnienie na Podhalu wciąż stabilne, na poziomie 1022 hektopaskali. Barometr nam się poprawił, dzisiaj w ciągu dnia będzie korzystny jak najbardziej. Wiatr trochę będzie zmieniał swoje kierunki. Dziś w ciągu dnia na ogół z północy, ale raczej słaby i umiarkowany, nie będzie wpływał na odczuwalną temperaturę. Optymistyczne założenia dla Zakopanego to stopni 16, w Nowym Targu o 2 stopnie więcej. W kolejnych dniach też dość sympatycznie, jeśli chodzi o temperaturę, ma być.
5: Radio Alex.

0: środowy poranek z Radiem Alex.
1: Dzień mamy zbliża się wielkimi krokami. No tak, 20 maja w kalendarzu to już naprawdę niedługo, a my przypominamy, że w Radiu Alex ruszył wyjątkowy konkurs pod hasłem Mamo, co robić?
0: No, brzmi jak idealna okazja, żeby powiedzieć coś ważnego.
1: No dokładnie o to chodzi. Zadanie jest proste. Trzeba opowiedzieć historię o swojej mamie, kiedy była wsparciem, kiedy doradza, kiedy pomaga, kiedy ratuje sytuację.
0: Czyli liczą się takie i te małe, i te naprawdę życiowe momenty.
1: Najciekawsze i najbardziej poruszające opowieści oczywiście zostaną nagrodzone voucherem na relaksacyjny masaż.
0: No bo oczywiście mamy zasługują na wszystko, a czasem nawet na spa.
1: Formularze zgłoszeniowe znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: Zajrzyjcie na radioalex.com.pl.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
16: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
17: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
16: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
17: A w środku?
16: Ogromny bagażnik, 604 litry.
17: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
16: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
11: Jak tak, to Allegro.
18: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
12: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
1: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: 20 dzień maja w kalendarzu. O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, ale lata temu.
1: W 1873 roku został opatentowany jeans. Od tamtej chwili jeansy stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych ubrań na świecie.
0: W 1927 roku Charles Lindbergh rozpoczął przygotowania do historycznego lotu przez Atlantyk. Kilka dni później stał się pierwszym pilotem, który samotnie pokonał tę trasę bez międzylądowania. 5 lat później jako pierwsza kobieta zrobiła to Amelia Earhart.
1: A jeszcze jedna data. W 2019 roku w Krakowie urodziły się pierwsze w kraju 6-raczki.
0: Tyle od nas, a co dzieje się aktualnie. O tym już nasi dziennikarze za chwilę. Zostańcie z nami.
2: W wiadomościach Radia Alex o 9:00. Za głośne wydechy stracili dowody rejestracyjne. Kontrole w Lipnicy Wielkiej za nami, kolejne przed nami, zapowiadają policjanci. W części z kraju i ze świata opóźniona rotacja wojsk USA w Polsce. Dziś ważne spotkanie. Anna Grudek, zostańcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Po reklamie.
1: Minęła już godzina 9:00 w środę o poranku, a przyszła pora na kolejne wiadomości.
2: Głośne wydechy pod lupą policji. Ten temat na początek wiadomości o 9:00. Anna Krudek, zapraszam. W minioną sobotę policjanci z Komisariatu Policji w Jabłonce wspólnie z funkcjonariuszami drogówki z Nowego Targu prowadzili działania kontrolne na terenie gminy Lipnica Wielka. Mundurowi sprawdzali trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów, a także poziom hałasu emitowanego przez układy wydechowe. Podczas kontroli okazało się, że 3 pojazdy nie spełniały norm dotyczących dopuszczalnego hałasu. W efekcie policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne kontrolowanych aut. Nadmiernie głośne wydechy to nie tylko uciążliwość dla mieszkańców, ale często także efekt nielegalnych przeróbek pojazdów. Policja zapowiada kolejne kontrole, szczególnie w sezonie wiosenno-letnim, gdy na drogach pojawia się więcej motocykli i zmodyfikowanych aut.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Chmury pierzaste zwiastują zmianę pogody. Ciężkie granatowe, burze, a te o kształcie soczewki, wiatr halny. To podstawowa wiedza zwykłego obserwatora nieba. Temat jest jednak bardziej skomplikowany.
12: Na przykład mamy taką ciekawą chmurę, która powstaje z rozbicia chmury burzowej. Kiedy ten cumulonimbus zanika, pojawia się na niebie stratocumulus cumulonimbogenitus bądź altocumulus cumulonimbogenitus. Mamy też cirrus. O takiej samej nazwie nie będę jej powtarzał, bo mogę się pomylić. To są takie już jednolite powłoki. Ta chmura po prostu się rozbija na takie warstwy rozleglejsze bardziej. Nie jest wypiętrzona, tylko się spłaszcza.
13: Jaki ma kolor?
12: Zwykle taki ciemny, bo to jest już po południu, kiedy słońce niżej świeci, często taki wręcz granatowy. Zwiastuje spokój w atmosferze, że te najgorsze zjawiska już nam się zakończyły.
2: Obserwacja chmur może być bardziej pomocna niż prognozy pogody w przeróżnych aplikacjach, przekonuje kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Już w najbliższą sobotę odbędzie się wernisaż wystawy Poezja jest wszystkim. Na spotkanie zapraszają Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza oraz Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych wernisaż odbędzie się w Domu Pracy Twórczej Akademii Sztuk Pięknych. Początek o godzinie 15. Wystawa powstała w związku z 100. rocznicą śmierci Jana Kasprowicza.
13: To jest cytat, który zresztą pochodzi z płótna, które było malowane przez wielu artystów młodopolskich w kawiarni Paon. To kawiarnia znajdowała się naprzeciwko Teatru Miejskiego, dzisiaj imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. I tam w tym Paonie Stanisław Przybyszewski, Stanisław Wyspiański pisali różne swoje przemyślenia, malowali swoje jakieś z pamięci obrazy, widoki, a Jan Kasprowicz napisał Poezja jest wszystkim.
2: Mówił kurator wystawy pod tytułem Poezja jest wszystkim, Adam Organisty. Niebezpieczne znalezisko w Ochotnicy Górnej musieli przyjechać saperzy. Więcej o tej akcji służb w kolejnym serwisie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
14: Do Polski przylatuje dziś generał Christopher Mahony, zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. On, przypominamy, zastąpi generała Dana Kane'a, którego obowiązki miały zatrzymać w Stanach Zjednoczonych.
15: Rozmowy mają dotyczyć rotacji sił amerykańskich w Polsce. Wczoraj Waszyngton ustami wiceprezydenta J.D. Vance'a zapewniał, że to tylko opóźnienie.
16: Wiceprezydent USA J.D. Vance mówił w czasie konferencji prasowej o opóźnieniu, które może zdarzyć się w czasie rotacji. Opóźnienie rozmieszczenia wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce nie oznacza redukcji ich obecności, zapewniał i mówił o miłości do Polski i Polaków. Nie ukrywał jednak, że do zmian w rozmieszczeniu sił w Europie dojdzie. Taką samą informację przekazał w rozmowie telefonicznej z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem Pete Hegseth, szef Pentagonu. Szef naszego resortu obrony usłyszał, że trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
15: Unijni negocjatorzy na Dalnym osiągnęli tymczasem wstępne porozumienie w sprawie umowy celnej z USA.
14: Finalizowane w Unii prace dotyczą tego, co ustaliła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z prezydentem USA Donaldem Trumpem w lipcu zeszłego roku w szkockim Turnberry.
15: Unijni legislatorzy w nocy uzgodnili mechanizmy, które umożliwią wspólnocie odpowiedź, gdyby USA podniosły cła, na przykład na samochody powyżej ustalonego w Turnberry pułapu 15%. Komisja Europejska będzie mogła wówczas zawiesić preferencje celne na amerykańskie towary.
14: Ministrowie spraw wewnętrznych i cyfryzacji prawdopodobnie podpiszą dziś rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Przepisy wprowadzą nowy wzór aktu małżeństwa.
15: Michał Krasoń, dzień dobry. Ale co konkretnie ma się zmienić?
17: Rozporządzenie wprowadza do aktu małżeństwa określenia pierwszy małżonek i drugi małżonek.

0: Trzaskowski. Najprawdopodobniej jeszcze dziś do ministrów cyfryzacji i spraw wewnętrznych trafi końcowa opinia dotycząca rozporządzenia. Jeśli nie będzie zastrzeżeń prawnych, obaj zapowiedzieli, że podpiszą dokument.
1: Ciśnienie na Podhalu wciąż stabilne, na poziomie 1022 hektopaskali. Barometr nam się poprawił, dzisiaj w ciągu dnia będzie korzystny jak najbardziej. Wiatr trochę będzie zmieniał swoje kierunki. Dziś w ciągu dnia na ogół z północy, ale raczej słaby i umiarkowany, nie będzie wpływał na odczuwalną temperaturę. Optymistyczne założenia dla Zakopanego to stopni 16, w Nowym Targu o 2 stopnie więcej. W kolejnych dniach też dość sympatycznie, jeśli chodzi o temperaturę, ma być. Tradycja czy nowoczesność? Ciekawe, jak to w waszej kuchni wygląda. Dziś Międzynarodowy Dzień Płynów do mycia naczyń.
2: O, proszę, ale przypominajka. Świetnie, świetnie. No, dobra. Kto będzie świętował, to będzie. Ewelina Kroczek.
1: I Marek Moc.
2: My zapraszamy na kolejną wspólną godzinę.
3: Radio Ale.

0: To środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, ale także mała kawka i mała ploteczka.
1: Co słychać u Micka Jaggera, sprawdzamy. 82-letni frontman zespołu The Rolling Stones pojawił się na planie filmowym.
0: Artysta przebywa właśnie na włoskiej wyspie Stromboli, gdzie bierze udział w zdjęciach do nowego filmu.
1: A kogo gra? Gwiazdę rocka na emeryturze?
0: Nie, latarnika. To epizodyczna rola w historii o trzech siostrach, które mieszkają nad morzem.
1: Mick Jagger jako latarnik. No świetnie, brzmi naprawdę filmowo, ale ja potrafię go sobie wyobrazić w tej roli.
0: No rozumiem. Co ciekawe, wokalista stara się nie wzbudzać sensacji, spokojnie funkcjonuje wśród mieszkańców, a także turystów.
1: No, chociaż trudno pozostać anonimowym, kiedy jest się Mickiem Jaggerem.
0: No to prawda, a włoskie klimaty nie są mu obce. Kilka lat temu kupił willę niedaleko Syrakus, więc kto wie, może i włoski ma już opanowany lepiej niż scenariusz.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
15: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
16: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Po reklamie.
1: Poranek na Podhalu będzie pogodny, możemy liczyć na słońce. Początkowo małe i umiarkowane zachmurzenie, po południu wzrośnie jednak miejscami do dużego. Tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 17 do 20 stopni, a na szczytach Tatr około 6 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie wiał słaby wiatr z kierunków zmiennych.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Sztuczna inteligencja coraz częściej pomaga znaleźć pracę.
0: To już nie przyszłość, tylko codzienność.
1: Co się okazuje? Prawie połowa kandydatów korzysta z AI przy tworzeniu CV albo przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.
0: Czyli obok doświadczenia i wykształcenia pojawi się jeszcze ten taki, wiecie, pomocnik.
1: No właśnie, firmy raczej nie mają problemu z tym, że kandydat używa AI przed rozmową, ale podczas samej rekrutacji, no wiadomo, już trochę mniej. Tylko 3% pracodawców akceptuje korzystanie ze sztucznej inteligencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
0: Czyli AI może pomóc wejść na rozmowę, ale odpowiadać już trzeba zdecydowanie samemu.
1: No i co my na to, Marek? Co my na to?
0: Czekaj, skontaktuję się z moją AI.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Narzekaliśmy na majowe chłody, a zdaje się nadchodzą majowe upały. Na razie może jeszcze nie, patrzyłem, że przez kilka najbliższych dni będzie całkiem umiarkowanie. Szczegóły prognozy na dzisiaj pojawią się oczywiście po naszych wiadomościach.
1: Niebezpieczne znalezisko w Ochotnicy Górnej. Zajmą się nim saperzy. Więcej na ten temat już za chwilę w Radiu Alex. Będzie też o chmurach i prognozowaniu na ich podstawie pogody. W części z kraju i ze świata frekwencyjny rekord na Stadionie Śląskim. W tych wiadomościach wracamy na wczorajszy koncert grupy Metallica. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Zdrowie w prezencie. Dzień Matki w resorcie Bania. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej zaprasza na wyjątkowy Dzień Matki. Już w sobotę 23 maja skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych. Czekają na Was mammografia, USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz porady dietetyka. Fachową opiekę zapewni Krakowskie Centrum Medyczne Masza Chaba. Zapraszamy pod termę i hotel Bania od 10 do 17. Badania odbywają się według kolejności zgłoszeń na miejscu.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowit.

0: W niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Dziś środa, to 20 dzień maja. Na zegarach 10, czas na wiadomości.
3: Na początek wiadomości o 10:00. Mina przeciwpancerna znaleziona w Ochotnicy Górnej i akcja policji. Anna Grudek. Zaczynamy. Niebezpieczne znalezisko odkryte w terenie leśnym w Ochotnicy Górnej. Przedwczoraj wieczorem odnaleziono tam przedmiot przypominający niewybuch, o czym natychmiast powiadomiono służby. Na miejsce skierowano policjantów, którzy po wstępnym rozpoznaniu ustalili, że jest to mina przeciwpancerna pochodząca najprawdopodobniej z czasów wojny. Teren został zabezpieczony, a dostęp do miejsca znaleziska ograniczony. Niewybuch ma zostać przejęty przez patrol saperski, który zajmie się jego zabezpieczeniem oraz wywiezieniem do neutralizacji. Służby przypominają, że mimo upływu lat na terenach leśnych nadal można natrafić na niewybuchy i niewypały stanowiące śmiertelne zagrożenie. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie wolno go dotykać ani przenosić. Należy oddalić się i powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.
0: Wiadomości w Radiu Alex.
3: W te wakacje do Zakopanego może przyjechać najwięcej turystów z krajów sąsiednich. Do nich skierowane są obecnie działania promocyjne Urzędu Miasta, w które zaangażowani są również prywatni przedsiębiorcy.
4: Aktualnie pracujemy nad organizacją study tourów influencerów i dziennikarzy słowackich. Już prowadzimy z nimi rozmowy i chcielibyśmy około 10 takich topowych dziennikarzy i influencerów zaprosić. Polega to zawsze tak, że najpierw rozmawiamy z przedsiębiorcami. Robimy bardzo bogaty program. Na ten moment mamy już kilku dużych partnerów, jeżeli chodzi o branżę noclegową, którzy chętnie z nami współpracują. Wiele restauracji, to już widać, też już w tym roku chociażby podjęło z nami współpracę, więc restauracje też chętnie wchodzą we współpracę. No i nasze spółki, Termy Zakopiańskie, no i Polskie Koleje Linowe.
3: Od początku roku odbyło się już 6 study tourów skierowanych do turystów z Węgier, Izraela i Emiratów Arabskich. Mówił Mateusz Pajek z Zakopiańskiego Urzędu Miasta.
0: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
3: Duży sukces gminy Czorsztyn. Samorząd zdobył prestiżową nagrodę Grand Prix w konkursie Edukacyjna Gmina Małopolski 2026. Wyróżnienie przyznano podczas gali Rozwiń swoją gminę, organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W konkursie rywalizowało 37 małopolskich gmin. Nagrodę przyznano za projekt Ocalić historię zatopionej wioski, realizowany we współpracy z Centrum Kultury Gminy Czorsztyn, Archiwum Stare Maniowy oraz mieszkańcami. Projekt poświęcony jest pamięci o dawnych Maniowach i lokalnej historii regionu. Władze gminy podkreślają, że to wyróżnienie jest efektem wspólnej pracy mieszkańców, instytucji i osób zaangażowanych w pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa. Tatrzańska policja ostrzega przed oszustami. Znów dzwonią fałszywi urzędnicy. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: To nie koniec rewolucji w strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Amerykanie szykują się do kolejnych zmian w systemie ochrony Europy.
6: Administracja Donalda Trumpa planuje poinformować NATO o zmniejszeniu puli zdolności wojskowych, które Stany mogłyby wykorzystać jako pomoc europejskim państwom sojuszu w razie poważnego kryzysu. Takie informacje przekazała w nocy agencja Reutera.
5: Chodzić ma o NATO Force Model, który określa, jakie siły mogłyby zostać aktywowane w razie konfliktu lub też innego poważnego kryzysu, jak atak na państwo członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego.
7: Dzień dobry, agencja Reutera, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że Pentagon zdecydował się znacznie ograniczyć swoje zaangażowanie i planuje ogłosić swoją decyzję na piątkowym spotkaniu szefów polityki obronnej w Brukseli. Krótko mówiąc, Europa ma bronić się przede wszystkim sama. Według agencji niejasne pozostają pewne szczegóły, na przykład to, jak szybko Pentagon planuje przenieść odpowiedzialność za odpowiedź kryzysową na europejskich sojuszników. Jest to kolejny sygnał, że Stany Zjednoczone zmierzają w stronę możliwej redukcji sił USA w Europie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
6: Na Litwie podarowano natowskie myśliwce po sygnale o zbliżającym się do granic dronie, informuje litewskie wojsko.
5: Mieszkańcy otrzymali też ostrzeżenia o zagrożeniu z powietrza. Bezzałogowy statek zaobserwowano w pobliżu wschodniej granicy w okolicach Święcian, leżących kilka kilometrów od granicy z Białorusią.
6: Wraz jeszcze władcy marionetek.
5: Master of Puppets. Po 18 latach Metallica wróciła do Chorzowa, do miejsca, gdzie grali w naszym kraju po raz pierwszy.
6: 100 tysięcy mieszkańców ma Chorzów. Wczoraj prawie 89 tysięcy ludzi tak zaczynało koncertową zabawę na Stadionie Śląskim.
5: Creeping Death na początek tego frekwencyjnego bicia rekordu na Stadionie Śląskim.
6: Miało być też coś po polsku, no i było.

0: Basista Robert Trujillo w roli wokalisty. No i chcemy być sobą perfektów, wykonane przez Metallica.
1: Ale Śląski ma nowy koncertowy rekord.
0: Tak jest, 88 656 fanów metalu pobiło rekord Dawida Podsiadły sprzed 2 lat.
1: No a w czerwcu Podsiadło wraca na Śląski.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Synoptycy zapowiadają.

0: bierzemy kolejną kawkę i zapraszamy na kolejną wspólną godzinę. Ewelina Kraczek.
1: I Marek Moc, no to gramy.
2: Radio Alex.

0: Środowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie. A co tam w wielkim świecie futbolu?
1: No mówiliśmy już o tym, że Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami FC Barcelony, po tym sezonie odchodzi z klubu, ale okazuje się, że po jego ostatnim meczu na Camp Nou kibice ruszyli do sklepu po koszulki Lewego.
0: No tak, no pamiątka musi być.
1: Tylko że zainteresowanie było tak duże, że wyprzedały się wszystkie domowe koszulki z numerem 9, nawet zabrakło samych dziewiątek do nadruku. Nie dało się już zrobić koszulki z nazwiskiem Lewandowskiego.
0: No to już brzmi jak stadionowa panika zakupowa.
1: My też nie jesteśmy przygotowani, Marek, w ogóle. Nie mamy koszulki Lewego.
0: No, można było to przewidzieć. Legenda mówi do widzenia, a kibice chcą mieć kawałek historii na pamiątkę. No normalna rzecz.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
5: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
6: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
7: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
8: Sprawdź to sam, Checkidout kusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
19: Po reklamie.
20: W prognozach na dzisiaj sporo słońca. Na pierwszą część dnia synoptycy zapowiadają małe i umiarkowane zachmurzenie. Po południu gdzieniegdzie może mocniej się chmurzyć. Możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w Bukowinie Tatrzańskiej wyniesie około 15 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie wiał słaby wiatr rano z kierunków zmiennych, a później z zachodu i północnego zachodu.

0: To środowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Jeśli ktoś z naszych słuchaczy planuje urlop we Włoszech, to warto wziąć pod uwagę najnowsze prognozy. Może niekoniecznie o prognozy pogody chodzi. W tym roku kraj może odwiedzić nawet 141 milionów turystów.
0: No to już nie są wakacje, tylko pielgrzymka. No i chyba nie wszędzie da się tak komfortowo przeżyć.
1: No właśnie, mam przykład. Wybrzeże Amalfi, Positano, Amalfi, Ravello. No piękne miejsca, ale są coraz bardziej zatłoczone.
0: Czyli Instagram kontra rzeczywistość.
1: Trochę tak. Zdarzały się już sytuacje, że turyści stali bez ruchu na wąskich, klifowych ścieżkach, bo po prostu nie było jak przejść dalej.
0: No. Czyli normalny korek, tylko z widokiem na morze.
1: Władze próbują regulować ruch, nawet systemem parzystych, nieparzystych tablic rejestracyjnych. No.
0: Czyli gdybyśmy mieli studio w Amalfi, to we wtorki i czwartki nie dojechałbym do pracy, bo mam złą końcówkę na tablicy, tak?
1: Właśnie dlatego czasem lepiej zejść z utartych szlaków. No nie myślałam, że to powiem, ale jednak dobrze, że nie mamy studia w Amalfi.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: 20 maja w kalendarzu, to środa, sprawdzamy, kto dzisiaj świętuje. Aż trudno w to uwierzyć, ale 80 lat kończy Cher, amerykańska piosenkarka, producentka, aktorka. Także tego dnia urodził się kompozytor muzyki filmowej Zbigniew Preisner. Komu jeszcze składamy życzenia, Marek?
1: No wszystkim świętującym, nie będę tu wymieniał, bo nie ma czasu, bo już za moment nasze wiadomości.
2: W wiadomościach Radia Alex o 11:00. Wiemy, kiedy zostaną wznowione prace na moście w Szaflarach. Tatrzańska policja ostrzega, znów dzwonią fałszywi urzędnicy. W drugiej części serwisu ważne spotkanie w Warszawie, ma być wspólna analiza rozmieszczenia sił USA w Europie. Anna Grudek, warto z nami zostać.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
7: Zdrowie w prezencie. Dzień Matki w resorcie Bania. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej zaprasza na wyjątkowy Dzień Matki. Już w sobotę 23 maja skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych. Czekają na Was mammografia, USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz porady dietetyka. Fachową opiekę zapewni Krakowskie Centrum Medyczne Masza Chaba. Zapraszamy pod termę i hotel Bania od 10 do 17. Badania odbywają się według kolejności zgłoszeń na miejscu. Po reklamie.
1: Mamy środę, to 20 dzień maja. Już 11 na zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. Jak już wiecie z Radia Alex, prace na moście w Szaflarach zostały wstrzymane z powodu podniesienia poziomu wody w rzece Biały-Dunajec po ostatnich opadach deszczu. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu zapewnia, że ponownie ruszą już dzisiaj, a w połowie czerwca jednokierunkowy ruch na tej przeprawie mógłby zostać przywrócony. Wszystko jednak zależy od pogody.
8: Dzisiaj poziom wody zaczął się obniżać. Zostaną przywrócone jakby obwałowania tego filara zabezpieczające plac budowy i od jutra zaczną się te prace, które miały być robione od początku tygodnia. No i tutaj przewidujemy zabezpieczenie do przyszłego tygodnia już wylewki i wszelkiego rodzaju prace betoniarskie, które pozwolą nam jakby uwolnić dolny odcinek filara mostu, a później przejdziemy na górny odcinek filara mostu, bo cały czas rozmawiamy o tej jednej podporze nieszczęsnej filarze, które nam zabezpieczą dodatkowo obiekt mostowy.
2: Jeśli pogoda będzie sprzyjała, prace zabezpieczające problematyczny filar mogłyby zostać ukończone w połowie czerwca. Wtedy na moście mógłby wrócić ruch wahadłowy, mówił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz Filar.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Tatrzańscy policjanci ostrzegają przed kolejną falą oszustw telefonicznych. Przestępcy podszywają się m.in. pod policjantów, pracowników banków czy urzędników i próbują wyłudzić pieniądze oraz dane do kont bankowych. Oszuści najczęściej informują o rzekomym wypadku bliskiej osoby lub zagrożonych oszczędnościach, wywierając presję i próbując nakłonić rozmówców do przekazania pieniędzy. Policja apeluje, ostrzeżmy przed zagrożeniem osoby starsze i przypomina, by nigdy nie podawać przez telefon danych osobowych ani informacji o koncie bankowym. W przypadku podejrzenia oszustwa należy natychmiast się rozłączyć i zadzwonić pod numer alarmowy 112.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: W najbliższy piątek o godzinie 17:00 XIII w Ludźmierskim Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich zostanie podsumowany tegoroczny konkurs plastyczny Wszyscy Święci Wawrzyńcoka. Do tegorocznej edycji wydarzenia wpłynęły 463 prace z 27 szkół i placówek kultury.
9: Jego patron Wojciech Kułach Wawrzyńcok urodził się 24 marca 1812 roku w Gliczarowie, zmarł w 1897. Rzeźbił w drewnie, kamieniu oraz w metalu, interesował się meblarstwem i rusznikarstwem, na przykład inkrustował strzelby. W 1840 roku wykonał na konkurs popiersie do pomnika Franciszka Karola Habsburga i otrzymał pierwszą nagrodę. Szlak jego rzeźb wiedzie przez wiele okolicznych miejscowości Podhala i nie tylko. Są to m.in. krzyż nad Czarnym Stawem pod Rysami, ukrzyżowany Chrystus, czy też trzy ołtarze w zakopiańskim Starym Kościółku.
2: To była Joanna Chmiel, dziękuję za relację. Nowy budynek komunalny w Rabce-Zdroju rośnie błyskawicznie. Mury przy ulicy Sądeckiej już stoją. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
10: Wspólne prace nad analizą rozmieszczenia sił USA w Europie zapowiada wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreśla, Polska będzie brała udział w tym procesie, a zmiany nie będą negatywne dla naszego kraju.
11: Na rozmowę z polskimi władzami do Warszawy przyleciał dzisiaj generał Christopher Mahoney, zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
12: Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo, czyli to, co dokładnie mówiliśmy, że nie podjęto decyzji o zmniejszeniu, tylko tymczasowe wstrzymanie. Polska jest modelowym sojusznikiem. Jesteśmy w bliskich kontaktach. Departament, jak ja, również z sekretarzem Heksetem, pozostajemy w bliskim kontakcie i będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Ten proces planistyczny teraz trwa, prowadzi go generał Grynkiewicz i Polska będzie nie tylko informowana, ale będzie w tym procesie brała udział, będzie włączona.
10: Tak zapewniał kilkanaście minut temu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: A przypomnijmy, Stany Zjednoczone zdecydowały o zmniejszeniu z 4 do 3 brygadowych zespołów bojowych w Europie.
10: Na Litwie trwa alarm powietrzny, a powodem jest wykrycie na radarach w pobliżu wschodniej granicy drona.
11: Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co w praktyce oznacza ten alarm?
13: Mieszkańcy 4 przygranicznych rejonów oraz stolicy i okolic stolicy otrzymali informację, by udali się do miejsc schronienia. Szczególne polecenie dotyczy personelu placówek oświatowych. Do schronów mają być sprowadzone dzieci z przedszkoli i szkół w zagrożonych obszarach. Akcją ewakuacyjną objęto też rządzących i parlamentarzystów. W Sejmie rozbrzmiały komunikaty o potrzebie schronienia się posłów z powodu ryzyka ataku powietrznego. Operacja objęła też prezydenta i jego administrację. Rzecznik rządu potwierdził także, że do schronu sprowadzono premier Inge Ruginienę. Wstrzymane są też operacje na lotnisku w Wilnie. Po wykryciu przez systemy radarowe drona nadlatującego z Białorusi na Litwie podrwano myśliwce pełniące natowską misję Baltic Air Policy.
2: W pierwszej części dnia spodziewajmy się niewielkiego zachmurzenia. Po południu miejscami może ono wzrosnąć do dużego i tam niewykluczone są niewielkie przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia w Rabce-Zdroju na termometrach zobaczymy około 19 stopni Celsjusza. Według obecnych prognoz czwartek zapowiada się podobnie. Będzie trochę słońca, trochę przelotnego deszczu.
0: Środowe przedpołudnie z okazji Europejskiego Dnia Morza życzymy Wam, żebyście pozostali na naszych falach. No i myślami nie odpływajcie za daleko.
1: A my już teraz ustawiamy kurs na jutro i mówimy do usłyszenia.
0: Dziękujemy za dziś. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
11: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.

0: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.
3: Synoptycy zapowiadają na popołudnie miejscami wzrost zachmurzenia do dużego. Mogą wystąpić gdzieniegdzie niewielkie, przelotne opady deszczu. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 7 do 10 stopni, w dolinach około 5, a na szczytach Tatr około 2 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie wiał słaby wiatr z zachodu i północnego zachodu, miejscami zmienny, a wysoko w górach umiarkowany, miejscami dość silny, z północnego zachodu i północy. Bye.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Staszek, twój dom nowy?
3: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
2: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
3: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
2: Oleś musiał zapłacić?
3: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
2: Daj numer do Eko Podhale.
3: 733-049-049.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.

0: tych wiadomościach Radia Alex, mury szybko pną się w górę. Budowa mieszkań komunalnych przy ulicy Sądeckiej w Rabce-Zdroju nie traci tempa. W części z kraju i ze świata gorąca linia Waszyngton-Warszawa. Wracamy do rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Europie. Anna Krudek, do usłyszenia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
4: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933 798-565-933.
5: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
11: Po reklamie.
14: Sam środek tygodnia, sam środek dnia, minęła 12. Zapraszamy na wiadomości.
0: Anna Krudek. Zaczynamy. W szybkim tempie postępuje budowa nowego budynku komunalnego przy ulicy Sądeckiej w Rabce-Zdroju. Jeszcze 2 miesiące temu trwały tam prace ziemne i fundamentowe, a dziś gotowe są już 2 kondygnacje budynku i rozpoczął się montaż konstrukcji dachowej. W nowym obiekcie powstanie 8 mieszkań komunalnych. Budynek będzie miał około 345 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i zostanie wyposażony m.in. w ogrzewanie gazowe oraz instalację fotowoltaiczną. Zaplanowano także przebudowę parkingu, chodników i oświetlenia. Koszt inwestycji wynosi blisko 2 900 000 zł, z czego aż 95% stanowi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
4: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Każdy może pomóc naukowcom badającym dzikie zwierzęta w Europie i to bez wychodzenia z domu. Ruszył European Camera Trap Project, czyli międzynarodowa inicjatywa, w której wolontariusze pomagają rozpoznawać zwierzęta na zdjęciach z fotopułapek. Kamery ustawiono m.in. w Tatrzańskim Parku Narodowym, hiszpańskiej Andaluzji czy w Norwegii. Na fotografiach można zobaczyć jelenie, lisy, a także wilki, niedźwiedzie czy rysie. Naukowcy podkreślają, że liczba zdjęć jest ogromna, dlatego potrzebują wsparcia internautów przy ich analizie. Projekt działa na specjalnej platformie i jest otwarty dla wszystkich. Nie trzeba mieć doświadczenia. Uczestnicy otrzymują specjalne wskazówki pomagające rozpoznawać gatunki. Badacze zaznaczają, że zebrane dane pomogą nie tylko w ochronie przyrody, ale także w rozwoju systemów sztucznej inteligencji do monitorowania dzikich zwierząt.
4: Radio Alex poleca.
0: Tę datę warto sobie zapisać w kalendarzu już teraz. 28 maja w Nowym Targu odbędzie się piknik zdrowia. W tym dniu będzie można całkiem za darmo wykonać badania, na które czasami trzeba czekać miesiącami.
1: Będziemy mogli skorzystać z bardzo wielu badań profilaktycznych. Będziemy mieć mamografię, będziemy mieć osteoporozę. Będziemy mogli sobie zbadać stan naszej skóry pod kątem czerniaka, bo będzie pani dermatolog. Będą porady kardiologiczne, diabetologiczne, będzie podolog, dietetycy. Będzie można skorzystać z różnego rodzaju rehabilitacji wykonywanych przez masażystów, ponieważ współpracujemy z Akademią Nauk Stosowanych i będą mieć bardzo dużo stanowisk, które będą świadczyć różne usługi. Będziemy mogli zbadać cukier.
0: Mówiła Jolanta Bakalarz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu. Przez cały dzień w Miejskim Ośrodku Kultury swoje muzyczne talenty będą prezentowały przedszkolaki i uczniowie nowotarskich szkół. Dla spragnionych ruchu odbędą się zajęcia fitness. Szczegółowy program wydarzenia, które odbywa się pod patronatem Radia Alex, znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. Chrońmy dzieci przed groomingiem, apelują policjanci. Więcej o tym niebezpiecznym zjawisku w kolejnym serwisie. Teraz Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
2: W najbliższych tygodniach mają toczyć się rozmowy nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Polska też ma w nich uczestniczyć. Tak zapewnia wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To podczas tych rozmów zapaść mają decyzję, kiedy i ilu dokładnie żołnierzy USA pojawi się w Polsce. Michał Radkowski, który był na konferencji szefa MON-u, Michale, minister przekonywał, że jest szansa, że nawet zwiększy się obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Na czym opiera się ta jego pewność?
15: Minister mówił tutaj o świetnych relacjach z Amerykanami. Przekonywał, że wielokrotnie słyszał od swoich rozmówców z USA, że Polska jest modelowym sojusznikiem i bardzo ważnym partnerem dla Waszyngtonu. Ale padło też słowo o bardzo dobrych relacjach wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce wewnątrz kraju.
16: Prezydent, premier, ministrowie, wojsko, mówimy jednym głosem o obecności żołnierzy amerykańskich, o ich zaangażowaniu i o roli, którą Polska odgrywa i dlaczego ma prawo oczekiwać takiego zaangażowania.
15: Bo dziś jeszcze generał Mahoney, z którym spotkał się minister obrony, będzie uczestniczyć w rozmowach z ludźmi prezydenta z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sprzed siedziby MON, Michał Radkowski.
2: 25 minut trwał alarm powietrzny w Wilnie, ale ostrzeżenie o zagrożeniu nalotem wysłano też do 4 wschodnich regionów Litwy oraz znajdującego się kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską okręgu Olickiego. Powodem wykrycie w pobliżu wschodniej granicy bezzałogowego statku powietrznego. Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co teraz dzieje się na Litwie?
17: Do baz powróciły już natowskie myśliwce poderwane w związku z zagrożeniem powietrznym. Po półgodzinnej przerwie działanie wznowiło też lotnisko w Wilnie. Ruszyły także wstrzymane pociągi, ale mają opóźnienia. Mieszkańcy stolicy otrzymali komunikaty o odwołaniu czerwonego alarmu. Wcześniej wiele osób zareagowało na rozesłane alerty, chroniąc się między innymi w piwnicach. W miejsca schronienia udali się też prezydent, członkowie rządu i parlamentarzyści. Teraz komunikat wydała policja, która informuje, że nie ma doniesień, by jakikolwiek dron rozbił się na litewskim terytorium.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
14: No i nareszcie doczekaliśmy się fajnej pogody na Podhalu. Od 17 do 21 stopni Celsjusza będą wskazywały termometry. Najniższe wskazania oczywiście przewiduje się w Zakopanem, a w Nowym Sączu te najwyższe. Gdzieś po środku Rabka-Zdrój z 18 stopniami i Nowy Targ z 20. Wszędzie ma być dosyć słonecznie, z tym, że przelotne opady deszczu, niewykluczone burze mogą pojawić się w okolicy Rabki-Zdrój.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
14: No, dzień dobry. W samym środku tygodnia, tuż po południu, czyli właściwie w samym środku dnia, wita się z wami Łukasz Tymków. No i zapowiadam, być może niektórych ostrzegam, że będę z wami do 17. To już 20 maja, o świętach nietypowych.

0: No szalała, szalała, ale woda. I to właśnie przez tę wodę, wysoki jej stan w Białym Dunajcu, trzeba było przerwać pracę na moście w Szeflarach. To już wiecie z Radia Alex, ale już dzisiaj ponownie panowie zaczęli w tym miejscu pracować, a w połowie czerwca jednokierunkowy ruch na tej przeprawie może zostać przywrócony. Wszystko jednak zależy od pogody. To trzymajmy za nią wspólnie kciuki. Ten temat pojawi się jeszcze dzisiaj na pewno w naszych wiadomościach. A już za chwilę pojawi się najnowsza prognoza pogody, a po niej King K i będzie bardzo fajny letni klimat.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
9: Kastorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
3: Całe mnóstwo słońca do końca dnia w całym regionie, na całym Podkalu. W Krynicy 19, 17 w Zakopanem, 20 w Nowym Targu i 21 stopni Celsjusza w Nowym Sączu. Takie będą maksymalne temperatury dziś po południu. Nigdzie nie powinno padać. Ewentualne przelotne opady deszczu mogą pojawić się jutro.
4: Radio A.

0: głosu o Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
1: Jeśli macie chwilę, to koniecznie teraz wejdźcie na stronę radioalex.com.pl i wypełnijcie specjalny formularz w naszym poście konkursowym, w którym to pytamy o to, za co dziękujecie mamie, jakie supermoce ma wasza mama być może. Dziś przed 17 rozwiązanie naszego konkursu i wręczymy komuś voucher na wizytę w spa. Oczywiście to jest wizyta dla mamy, a do Dnia Matki zostało nam jeszcze 6 dni.
0: Sponsorem konkursu o Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
2: Radio Alex.
0: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
9: Sprawdź to sam, Check it out, kusi ceną każdy dział.
10: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
19: Zdrowid.
20: Skoczysz do Carrefoura?
19: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
21: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodów w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie.

0: Tu Radio Alex przypomina się słuchaczom o tym, że należy wypełnić specjalny formularz konkursowy na naszej stronie radioalex.com.pl. A wszystko po to, żeby sprawić mamie wielką przyjemność w jednym z bardzo fajnych ośrodków Spa and Wellness. Szczegóły na naszej antenie na pewno po 13, a już za chwilę najnowsze wiadomości.
1: W wiadomościach Radia Alex o 13:00. Poważny wypadek w Bańskiej Niżnej. Ranny 17-latek przetransportowany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala. W drugiej części serwisu kara dożywotniego więzienia grozi 3 Polakom za szpiegostwo na rzecz Rosji. Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
5: Zdrowie w prezencie. Dzień Matki w resorcie Bania. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej zaprasza na wyjątkowy Dzień Matki. Już w sobotę 23 maja skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych. Czekają na Was mammografia, USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz porady dietetyka. Fachową opiekę zapewni Krakowskie Centrum Medyczne Masza Chaba. Zapraszamy pod termę i hotel Bania od 10 do 17. Badania odbywają się według kolejności zgłoszeń na miejscu.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
0: W środę, w pierwszą godzinę po południu, czyli o 13:00, zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości.
1: Anna Krudek, zapraszam. Poważny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej w Bańskiej Niżnej. Rannego 17-latka do szpitala zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe. Do wypadku doszło dzisiaj około godziny 10:00. Jak informuje nowotarska policja, w zdarzeniu został ranny 17-letni mieszkaniec gminy Szaflary, poruszający się hulajnogą elektryczną. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Grooming to proces, w którym dorosły manipuluje dzieckiem, aby zdobyć jego zaufanie. Celem tych działań jest zazwyczaj wykorzystanie seksualne, nakłonienie do udziału w pornografii lub zmuszenie do prostytucji. To częsta przyczyna zaginięć dzieci. Sprawcy działają przez internet, ostrzega policja.
11: Sprawca wybiera ofiarę, podszywa się pod rówieśnika lub udaje przyjaciela, zdobywa jej zaufanie i odcina stopniowo od rodziny i przyjaciół. Sygnały, które powinny zaniepokoić rodziców lub opiekunów, to godziny spędzane przed ekranem w tajemnicy, nerwowe zamykanie stron na widok rodzica czy zasłanianie ekranu telefonu, a także nagłe zmiany nastroju, drażliwość, wycofanie z życia rodziny, unikanie rozmów na temat tego, z kim dziecko koresponduje w sieci. Jeśli mamy podejrzenie, że dziecko jest ofiarą groomingu, warto zrobić zrzuty ekranu i powiadomić policję.
1: Policja i Fundacja Itaka prowadzą kampanię społeczną, która przypomina o zaginionych dzieciach. W tym roku zwraca ona szczególną uwagę na zagrożenia, z którymi dzieci i młodzież mogą zetknąć się w internecie, mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Dobra wiadomość dla miłośników górskich widoków. Już w najbliższą sobotę po wiosennym przeglądzie technicznym wraca kolej linowa na Kasprowy Wierch. Tego samego dnia rusza także 6. edycja akcji Stacja Edukacja, organizowanej wspólnie przez Polskie Koleje Linowe i Tatrzański Park Narodowy. Na turystów będą czekali przewodnicy, którzy opowiedzą m.in. o tatrzańskiej przyrodzie, historii kolei oraz zasadach bezpieczeństwa. bezpieczeństwa w górach. Przewodników będzie można spotkać na Kasprowym Wierchu codziennie w godzinach od 9 do 16. Będą wyróżniali się charakterystycznymi pomarańczowymi strojami. Na koniec zaproszenie na memoriał Andrzeja Sekurackiego Jesteśmy Razem, który odbędzie się już jutro w Zakopanem. Integracyjne wydarzenie sportowe poświęcone pamięci twórcy ośrodka na Kamieńcu będzie miało miejsce w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Chramcówki. Memoriał Jesteśmy Razem potrwa od godziny 10 do 13 i będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, budowania relacji oraz promowania aktywności osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest stworzenie atmosfery życzliwości, integracji i pozytywnej energii. Memoriał odbywa się pod patronatem Radia Alex. Anna Grudek, dziękuję za uwagę. Dzisiaj tyle ode mnie. Zapraszam w imieniu Anny Kruszewskiej na serwis o 14. Teraz Bogdan Zalewski przedstawi wiadomości z kraju i ze świata.
9: Dożywocie grozi trzem Polakom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Mężczyźni na wniosek Podlaskiego Wydziału Prokuratury Krajowej trafili do aresztu. Krzysztof Zasada.
10: Prowadzili bardzo szeroką działalność na zlecenie Rosjanina powiązanego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Zbierali i przekazywali informacje o rozmieszczeniu wojsk NATO w Polsce. Członkowie tej grupy mieli też przechodzić przeszkolenie strzeleckie oraz z taktyki pola walki, co według śledczych stanowiło przygotowanie do wykonywania zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym. Oprócz tego angażowali się w prorosyjską działalność propagandową i dezinformacyjną. Organizowali też zbiórki na zakup sprzętu dla rosyjskiego wojska.
9: A co więcej wiadomo o tych zatrzymanych?
10: Oni mają 48, 50 i 62 lata. Są członkami działającej w całej Polsce organizacji paramilitarnej. Nie przyznali się do zarzutów, złożyli natomiast wyjaśnienia. Na wniosek prokuratury białostocki sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanych.
9: Mamy prawie wyłącznie wspólne interesy. Tak relacje między Polską i Węgrami przedstawił premier Donald Tusk po rozmowach w Warszawie z nowym szefem węgierskiego rządu Peterem Madziarem. Jakub Rybski. O czym dziś rozmawiali Tusk i Madziar?
12: Przede wszystkim o relacjach polsko-węgierskich. Donald Tusk mówił, że Węgry i Polska zarówno w sprawach geopolitycznych, jak i europejskich będą działać wspólnie. Z kolei premier Węgier Peter Madziar zadeklarował odbudowę Grupy Wyszehradzkiej.
13: Mamy też wspólny interes jako oba narody, aby Europa Środkowo-Wschodnia stała się miejscem, gdzie rozstrzygają się także losy Europy.
12: Powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu zapewnił, że Polska będzie gotowa do współpracy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Węgier i uniezależnienie się tego kraju od rosyjskich surowców. Premier Donald Tusk dodał, że Polska i Węgry będą pracować nad wspólnym stanowiskiem europejskim dotyczącym Ukrainy.
9: Potężne utrudnienia w centrum Warszawy. Na Placu Zamkowym ogólnopolska manifestacja Solidarności. Michał Radkowski.
14: A w tej chwili Plac Zamkowy wypełniony jest po brzegi związkowcami. Widać to choćby po biało-czerwonych flagach, które nad nimi powiewają. To flagi z logiem Solidarności i nazwami miejscowości. Walczyć tutaj przyjechali przeciw zwolnieniom grupowym i Zielonemu Ładowi z Placu Zamkowego. Mają w planach przejść pod Sejm, to im zajmie kilka godzin i z Placu Zamkowego, bardzo głośnego, Michał Radkowski.
0: Bardzo dużo błękitnego nieba dzisiaj w regionie, a na termometrach piękne wartości, jak chociażby 21 stopni w Nowym Sączu czy 18 w Rabce Zdroju. Nieco chłodniej o stopień dokładnie jest w Zakopanem. Tu 17 stopni wskazują termometry. Dodajmy w cieniu. Jeśli chodzi o przewidywania synoptyków, na jutro przewidują lekkie ochłodzenie, ale to dosłownie korekta będzie o stopień lub dwa w dół. Jutro także możliwe będą przelotne opady deszczu. Radio Alex. Piękny, słoneczny dzień, którym jest środa, 20 dzień maja. Wszystkiego najlepszego życzymy Bernardynowi, Kolumbie, Wiktorii, a także Anastazemu. I w to słoneczne, piękne popołudnie jest z wami Łukasz Tymków w Radio Alex.

0: Kolejny raz będziemy mieli bardzo ważne wiadomości dla kierowców, którzy podróżują po Podhalu. A dokładniej chodzi o Zakopiankę w Myślenicach. Tam kolejne zmiany w organizacji ruchu. Dziś i jutro kierowców czekają utrudnienia. O 8 zmieniła się organizacja ruchu. Utrudnienia będą trwały do czwartku wieczorem. No i są związane z budową węzła Myślenice. Warto w tym miejscu zwolnić. No i oczywiście szeroko otwarte mieć oczy i zwracać uwagę na znaki, które poprowadzą Was przez te zmiany organizacji. Więcej na ten temat jeszcze pojawi się na pewno w naszych wiadomościach w Radiu Alex. A dla tych, którzy chcieliby tak zwaną dobrą nutę za kierownicę, bo już za chwilę pojawi się u nas Aleksandra Stan i Daddy Yankee.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Po reklamie.
0: Pogodne popołudnie i pogodny wieczór przed nami, a na termometrach nawet do 21 stopni. Takie wskazania w cieniu pojawią się w Nowym Sączu. W Nowym Targu ma być około 20, najchłodniej w Zakopanem maksymalnie 17 stopni.
11: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.

0: Za co możesz najmocniej podziękować swojej mamie? Czym się wyróżnia albo jakie ma supermoce? To są właśnie te argumenty, które należy wpisać w specjalny formularz na naszej stronie internetowej www.radioalex.com.pl. No i wziąć w tym samym udział w konkursie, w którym do wygrania są vouchery do Spa and Wellness. Szczegóły jeszcze na pewno pojawią się na naszej antenie, a jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, no to już wspomniałem, radioalex.com.pl, czyli najlepszy adres w regionie. No a teraz coś z tak zwanej muzyki współczesnej, Loco Loco.
1: Radio Alex.

0: Jeszcze zanim wybije 14, czyli bardzo dużo samochodów może pojawić się na drogach, kolejne bardzo ważne informacje dla kierujących, zwłaszcza dla tych, których trasa wjedzie przez Zakopane. Dzisiaj możecie napotkać na utrudnienia na ulicy Grunwaldzkiej, na odcinku od Orkana do skrzyżowania Stettmajera oraz na ulicy Droga na Bystre w Zakopanem, a wszystko to związane jest z przygotowaniem dróg do wymiany nawierzchni. Pomimo, że dziś może być trochę trudno, to potem będzie bardzo sympatycznie i łatwo, i gładko, i przyjemnie powinno się jeździć po tych ulicach. To ja myślę, że dla operatora walca możemy zagrać za chwilę Oczy Czarne Oczy, to będzie Kordian.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.

0: Jeden polski artysta wręczał mandacik za przekroczenie piękności, a tymczasem fałszywi policjanci próbują wyłudzić pieniądze na fałszywe mandaty. O tym będzie na pewno po 14 w Radiu Alex. No a przed 17 wręczę jeszcze komuś nie mandacik, tylko voucherek dla piękności i dla relaksu, czyli voucher do Spa and Wellness z okazji Dnia Mamy. Zostańcie z nami, zapraszam też na najnowsze wiadomości.
1: 15-latek szalał na krosie po ulicach Nowego Targu, nie miał uprawnień, a pojazd nie był ani zarejestrowany, ani ubezpieczony. W wiadomościach Radia Alex o 14 będę miała także dla Was zaproszenie na piknik zdrowie i tłumy na antyrządowej demonstracji w Warszawie. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
4: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hirschbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hirschbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hirschbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Po reklamie.
0: Minęła 14. Pewnie wiele osób kończy teraz pracę, a my zapraszamy na wiadomości.
1: Anna Kruszewska. 15-latek szalał na krosie po ulicach Nowego Targu. Funkcjonariusze zauważyli kierującego motocyklem, który celowo wprowadzał go w poślizg i jechał wyłącznie na tylnym kole. Podczas kontroli okazało się, że pojazd nie jest zarejestrowany ani ubezpieczony, a nastolatek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania nim. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja przypomina, że od końca marca obowiązują nowe przepisy zakazujące między innymi celowego wprowadzania pojazdów poślizg oraz jazdy na jednym kole. Funkcjonariusze apelują także do rodziców o większy nadzór nad nieletnimi korzystającymi z pojazdów mechanicznych. Jak już wiecie z wiadomości Radia Alex, w Zakopanem trwają badania dendrologiczne drzew wykonywane na terenach zabytkowych i należących do gminy. W poprzednich latach po takich badaniach około 15% drzew zagrażających bezpieczeństwu zostało przeznaczonych do wycinki. Takie drzewa mogą znajdować się również na prywatnych posesjach. O nie jednak musi zadbać właściciel. Zgodnie z prawem sami możemy usunąć gałęzie zagrażające bezpieczeństwu znajdujące się na drzewach rosnących u sąsiada.
10: Wchodzimy w kwestię odpowiedzialności cywilnej. Sąsiad, jeśli ma drzewa, więc ponosi pełną odpowiedzialność za skutki, jakie drzewo wywoła. Ustawa o ochronie przyrody daje nam możliwość przycinania na przykład konarów przerastających na naszą nieruchomość, zapewniając odpowiednie tutaj wcześniejsze jakby przesłanki ustawowe. Musimy mu wyznaczyć termin, na wykonanie prac pielęgnacyjnych. Jeśli w terminie, który mu wyznaczono, on tego nie wykona, wtedy do granicy swojej nieruchomości, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, możemy przyciąć te konary.
1: Mówił Jan Szwęk, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Zakopiańskim Urzędzie Miasta.
2: Radio Alex poleca.
1: Teraz mam dla Was zaproszenie na piknik zdrowia. To wydarzenie 29 maja w Nowym Targu. W tym dniu będzie można całkiem za darmo wykonać badania, na które czasami trzeba czekać miesiącami. Przez cały dzień w Miejskim Ośrodku Kultury swoje muzyczne talenty będą prezentować przedszkolaki i uczniowie nowotarskich szkół. Dla spragnionych ruchu odbędą się zajęcia fitness. Do organizatorów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dołączą partnerzy.
11: Będą to wszystkie urzędy, Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, Narodowy Fundusz Zdrowia, uzdrowisko Rabka, Szpital Nowotarski, Szpital Rabczański. Także zapraszam bardzo serdecznie. Będzie można się również zapoznać, jak prawidłowo się ubrać na rower, jak rower powinien być przygotowany do naszych jazdy. Będą promować się również Termy Chocholowskie. Naprawdę będzie tyle atrakcji, a wszystko po to, ażebyśmy odeszli trochę od telefonów, od telewizorów, zobaczyli, że mamy tak piękną okolicę, z której możemy korzystać, a równocześnie, żebyśmy sprawdzili stan naszego zdrowia.
1: Mówiła Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu Jolanta Bakalarz. A teraz w Radiu Alex już Bogdan Zalewski i doniesienia z kraju i ze świata.
12: Przez Warszawę przechodzą tysiące związkowców Solidarności. Protestują przeciwko unijnej polityce klimatycznej. Chcą w tej sprawie referendum. Ale to nie jedyny postulat, z którymi zjechali z całej Polski do stolicy. Przenosimy się tam teraz. Wśród protestujących wciąż jest nasz reporter Michał Radkowski.
13: Wielokrotnie słyszałem rytualne przy okazji takich demonstracji Solidarności okrzyki "Tu jest Polska". Były też okrzyki "Precz z Zielonym Ładem". Są tutaj różne grupy zawodowe, bo są pracownicy elektrowni, kopalni, hut, nauczyciele, pielęgniarki, rolnicy, wszystkich ich łączy niechęć do rządu.
14: Co się dzieje w Polsce z tym rządem? Brak pracy dla młodych, podwyżki cen wszystkiego, energii, produkcji rolnej, nie ma zbytu, ceny są nieopłacalne.
15: Ja prowadzę firmę i co miesiąc mam wyższe składki ZUS-owskiej. Tak samo z tym KSeF, co zrobili, to ja mam większe kłopoty teraz, jak normalnie wydrukowywałem faktury, bo musiałem zatrudnić księgową.
13: Wielu protestujących przyznaje mi, że nie wierzę, że ten marsz cokolwiek zmieni, ale ci, którzy tu są, chcą po prostu wykrzyczeć swoje niezadowolenie.
12: Bardzo serio traktuje deklarację naszego najbliższego sojusznika w sprawie korekty strategicznej. W taki sposób premier Donald Tusk odniósł się do decyzji Pentagonu o reorganizacji kontyngentu amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Europie. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał dzisiaj, że nie podjęto decyzji o zmniejszeniu liczby żołnierzy USA w Polsce, choć amerykańskie działania mogą spowodować opóźnienie rozmieszczenia sił w naszym kraju. Jakub Rybski.
16: Premier Donald Tusk stwierdził, że nikt nie może być zaskoczony decyzją Stanów Zjednoczonych, bo Amerykanie od dawna uprzedzali, że będą korygowali obecność swoich żołnierzy w Europie.
17: Komuś to się może podobać, komuś nie, ale to stanowisko było dość czytelne od samego początku tej kadencji prezydenta Trumpa i trzeba umieć sobie z tym radzić.
16: Według szefa polskiego rządu Waszyngton zadeklarował, że Polska będzie traktowana, tu cytat, tak jak na to zasługuje. Premier zaznaczył, że nasz kraj jest najbardziej zaangażowany w inwestowanie w zbrojenia.
17: Ja głęboko w to wierzę, że wszyscy sojusznicy bez wyjątku wyciągną z tego wnioski praktyczne i docenią ten fakt.
16: Dodał premier Donald Tusk.
12: Maksymalne ceny paliw jutro będą nieco niższe. Minister energii zatwierdził nowe, górne stawki. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 50 groszy. To 2 grosze mniej niż dziś. Obniżka także przy dystrybutorach z olejem napędowym. Od jutra maksymalna cena będzie niższa o 3 grosze i wyniesie 6 zł 97 groszy za litr.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Sporo pogodnego nieba zarówno dziś po południu, wieczorem, jak i w nocy. Jutro nad ranem synoptycy przewidują około 7 stopni Celsjusza w Zakopanem i to będzie najchłodniejsze miejsce na Podhalu. Niewykluczone będą także jutro przelotne opady deszczu i to właściwie wszędzie, a na termometrach maksymalnie ma być od 15 stopni w Zakopanem, 16 w Nowym Targu, 18 w Limanowej i 21 stopni w Nowym Sączu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: 20 maja już w kalendarzu. No i nareszcie pogoda dogoniła kalendarz i rzeczywiście mamy jak w maju, czyli w raju. Mówiłem, kto świętował imieniny, a nie zapominajmy o tych, którzy mają dzisiaj swoje urodziny, jak na przykład sześcioraczki, które w 2019 roku właśnie w tym dniu urodziły się w Krakowie. Razem z wami pojedynczo Łukasz Tymków. Zostańcie z Radiem Aleks.

0: Obiecywałem wam ważne informacje związane z fałszywymi mandatami. To właśnie w ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić znowu od ludzi pieniądze. Policjanci ostrzegają przed takimi fałszywymi mandatami. Jak się okazuje, cyberprzestępcy wysyłają fałszywe wiadomości, że dostaliśmy mandat, punkty karne. Trzeba kliknąć oczywiście w link w wiadomościach, a ten prowadzi do fałszywych stron gov.pl czy mObywatel. Strony te chcą wyłudzić od nas dane osobowe, PESEL czy na przykład dane karty płatniczej. Jeżeli w wiadomościach do nas są linki, nie klikamy. Mandacik za przekroczenie piękności moglibyśmy dać dzisiaj pogodzie. O niej za chwilę parę słów, natomiast potem ktoś, kto zasługuje na mandat za przekroczenie popularności, czyli wiecznie młoda piosenka i Suzy Quattro.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Davidoff kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
19: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
20: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
21: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
22: Po reklamie.
0: Pogodny wieczór i pogodna noc przed nami. Temperatura będzie stopniowo już spadać i w Zakopanem na przykład minimalnie nad ranem odnotujemy około 7 stopni Celsjusza, więc daleko do przymrozków. Na jutro natomiast synoptycy zapowiadają taką pogodę trochę w kratkę z przelotnymi opadami deszczu, ale też i z całkiem sporą dawką promieni słonecznych. Jutro maksymalnie na termometrach będzie od 15 w Zakopanem, przez 16 w Nowym Targu, do 21 w Nowym Sączu.

0: okazji Dnia Matki odbędą się bezpłatne badania. Wszystko w Białce Tatrzańskiej w resorcie Bania. Ma pojawić się mammobus, będzie USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy i konsultacje dietetyczne. Wszystko, podkreślamy, za darmo. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma przypominać o znaczeniu profilaktyki i regularnych badań. I jeszcze ważna informacja, wszystko odbędzie się w najbliższą sobotę od 10 do 17. Szczegóły pojawią się też dzisiaj jeszcze na naszej antenie w Wieczorze Reporterów po 21. A przed 15 będę miał z okazji Dnia Mamy prezent, a raczej możliwość udziału w konkursie. Żeby ten prezent dla mamy wygrać w Radiu Alex, zostańcie z nami, już za chwilę powiem, o co chodzi.
1: Radio

0: czasu. O mamo, co robić, jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
1: Wizyta w Spa and Wellness to właśnie jest prezent, to właśnie jest nagroda w naszym konkursie z okazji Dnia Mamy. Konkurs trwa do piątku na antenie Radia Alex, ale trzeba odwiedzić jeszcze naszą stronę radioalex.com.pl. Tam znajduje się specjalny artykuł, który opisuje nasz konkurs. No i na końcu jest formularz, wypełniacie formularz, wpisujecie w niego to, z czego słynie wasza mama, albo za co chcecie jej podziękować, albo jakie ma tak zwane supermoce, albo cokolwiek innego ciekawego, co zwróci naszą uwagę. Najciekawszy wpis nagrodzony będzie dziś, jeszcze przed 17, voucherem na właśnie wizytę w Wellness and Spa dla mamy. I tak samo będzie też w czwartek, jak i w piątek. Ale nie czekajcie, już dziś wpiszcie swoje zgłoszenie.
0: Sponsorem konkursu O Mamo, Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
2: Radio Alex.
0: Reklama.
3: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
4: Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
5: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Zdrowie w prezencie. Dzień Matki w resorcie Bania. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej zaprasza na wyjątkowy Dzień Matki. Już w sobotę 23 maja skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych. Czekają na Was mammografia, USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz porady dietetyka. Fachową opiekę zapewni Krakowskie Centrum Medyczne Masza Chaba. Zapraszamy pod termę i hotel Bania od 10 do 17. Badania odbywają się według kolejności zgłoszeń na miejscu.
0: Po reklamie.

0: Wczoraj wieczorem siedziałem przed telewizorem i muszę przyznać, że no po prostu przełączałem kanały. Nie bardzo było co oglądać. No i będę miał właśnie propozycję dla tych, którzy chcieliby popatrzeć na coś oryginalnego i prawdziwego. To już po 15 w Radiu Alex, a już za chwilę pojawią się u nas najnowsze wiadomości.
1: Do szpitala trafił 17-latek ranny w przedpołudniowym wypadku hulajnogi elektrycznej w Bańskiej Niżnej. Wiemy, kiedy ponownie ruszą wstrzymane prace na moście w Szaflarach. Posłuchajcie o 15:00. Będzie także szef NATO, który zabiera głos w sprawie redukcji wojsk amerykańskich w Europie. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
3: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
0: Kolejne popołudniowe wiadomości przed nami. Minęła 15.
1: Poważny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej w Bańskiej Niżnej. Od tego zaczynamy te wydanie wiadomości Radia Alex. Anna Kruszewska. Do zdarzenia doszło dziś około godziny 10:00. Ranny został 17-letni mieszkaniec gminy Szaflary, który poruszał się hulajnogą elektryczną. Na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Nastolatek został przetransportowany do szpitala. Policjanci wyjaśniają teraz dokładne okoliczności i przyczyny tego wypadku. Wracamy do tematu wstrzymanych prac na moście w Szaflarach. Jak wiecie, z wiadomości Radia Alex, prace zostały wstrzymane z powodu dużego przyboru wody w Białym Dunajcu. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu z najnowszymi informacjami w tej sprawie.
6: Dzisiaj poziom wody zaczął się obniżać. Zostaną przywrócone jakby obwałowania tego filara zabezpieczające plac budowy i od jutra zaczną się te prace, które miały być robione od początku tygodnia. No i tutaj przewidujemy zabezpieczenie do przyszłego tygodnia już wylewki i wszelkiego rodzaju prace betoniarskie, które pozwolą nam jakby uwolnić dolny odcinek filara mostu, a później przejdziemy na górny odcinek filara mostu, bo cały czas rozmawiamy o tej jednej podporze nieszczęsnej, filarze, które nam zabezpieczą dodatkowo obieg mostowy.
1: Jeśli pogoda będzie sprzyjać, prace zabezpieczające problematyczny filar mogłyby być ukończone w połowie czerwca. Wtedy przeprawa zostałaby otwarta.
6: Nie można się nastawiać, że będzie to ruch dwukierunkowy, jak przed tym 17 kwietnia. Nadal to prawdopodobnie będzie to ruch nadal wahadłowy. Ale będzie ruch. To, co jest chyba najważniejsze dla mieszkańców tutaj Szaflar, jak i okolicznych miejscowości, że będzie ruch.
1: Mówił Tomasz Filar, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.
7: To są wiadomości z Podhala.
1: Po wiosennym przeglądzie technicznym w najbliższą sobotę wraca kolej linowa na Kasprowy Wierch. Tego samego dnia rusza także 6. edycja akcji Stacja Edukacja, organizowanej wspólnie przez Polskie Kolei Linowe i Tatrzański Park Narodowy. Na turystów czekać będą przewodnicy, którzy opowiedzą m.in. o tatrzańskiej przyrodzie, historii kolei oraz zasadach bezpieczeństwa w górach. Przewodników będzie można spotkać codziennie od 9 do 16 na Kasprowym Wierchu. Będą wyróżniać się charakterystycznymi pomarańczowymi strojami. Dzień później, w niedzielę, w Nowym Targu odbędzie się 18. Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13.30 przemarszem orkiestr przez rynek, po czym uczestnicy przejdą przejdą do Parku Miejskiego imienia Adama Mickiewicza, gdzie odbędą się przesłuchania konkursowe. W festiwalu weźmie udział 10 orkiestr z regionu. Tegoroczna edycja wydarzenia stanowi również eliminację do 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity. O tym, co ważnego w kraju i na świecie, już teraz Bogdan Zalewski.
8: Przegrupowanie sił USA nie wpłynie na plany obronne NATO, zapewnia w Brukseli szef sojuszu Mark Rutte. Wiemy, że nastąpi dostosowanie, bo Stany Zjednoczone muszą bardziej skoncentrować się na przykład na Azji. Będzie to realizowane stopniowo, w sposób ustrukturyzowany, o czym wyraźnie słyszeliście wczoraj od naczelnego dowódcy sił sojuszniczych generała Grinkiewicza. Jeśli chodzi o zapowiedź dotyczącą 4-5 tysięcy żołnierzy, to siły rotacyjne nie mają wpływu na plany obronne NATO, zapewnia Rutte. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że decyzja o zmniejszonym zaangażowaniu Amerykanów w Europie doprowadziła jedynie do opóźnienia rozmieszczenia sił USA w naszym kraju. To drugi i ostatni dzień ćwiczeń wojskowych na Lubelszczyźnie. Przy naszej wschodniej granicy testowane są systemy obrony powietrznej. Manewry zaniepokoiły mieszkańców, przekonał się Dominik Smaga.
9: Drony i samoloty nad miastem zaniepokoiły mieszkańców Chrubieszowa, leżącego tuż przy granicy, za którą toczy się wojna. Mieszkańcy nie byli uprzedzeni o ćwiczeniach, nie dostali ani komunikatu, ani alertu RCB. W tym przypadku wojsko uprzedziło starostę, który, jak sam mi przyznał, takie pismo dostał tydzień przed ćwiczeniami, ale informacji nie przekazał mieszkańcom. Dlaczego zachował ją dla siebie? Starosta odpowiada, że w piśmie była mowa o testach nowego bezzałogowego statku powietrznego na potrzeby polskiej armii, więc uznał, że gdyby poinformował publicznie o takich testach, mógłby być posądzony o zdradę.
8: Biało-czerwoni siatkarze zaczynają sezon reprezentacyjny. O 17:00 w Sosnowcu zagrają mecz z Serbią. Pamiętamy, że to kolejny rok współpracy naszych zawodników z trenerem Nikolą Grbiciem. Ten wymagający perfekcjonista potrafi też zadbać o rozwój swoich podopiecznych.
10: On umie zwrócić uwagę, umie powiedzieć, co robimy źle, ale umie też pochwalić i potrafi być dumny, kiedy ktoś robi to, czego on chce od nas, tego, czego on wymaga od nas, a on chce od nas, żebyśmy byli najlepszą wersją samych siebie.
8: Przyznaje środkowy kadry Jakub Nowak.
0: Dziś bez opadów, zarówno w Zakopanem, jak i na przykład w Nowym Sączu, ale nie wyklucza się, że przelotnie może pokropić w Rabce Zdroju. Na termometrach notujemy wciąż wysokie wartości od 17 stopni w Zakopanem do nawet 21 w Nowym Sączu. Oj, coś mi się tutaj marzy, jeszcze wyższa temperatura. Jutro natomiast nieco chłodniej, zwłaszcza na południu Podhala, od 15 do 16 stopni od Rabki Zdroju przez Nowy Targ aż po Zakopane. Możliwe przelotne opady deszczu, natomiast trochę cieplej w Krynicy i w Nowym Sączu, bo 19 i odpowiednio 21 stopni. Słuchajcie, dzisiaj jest Światowy Dzień Pszczół. No to mam nadzieję, że miód na uszy wasze wlewać będę do godziny 17, bo do tego czasu pozostaje z wami Łukasz Tymków. Mamy środę, 20 dzień maja.

0: Zapowiadałem, że będę miał dla was propozycję, żeby pooglądać coś, co jest prawdziwe. No i wręcz powiedziałbym dzikie, a chodzi o podglądanie dzikiej przyrody. Jak się okazuje, każdy z nas może naukowcom pomóc, którzy badają dzikie zwierzęta w Europie i to bez wychodzenia z domu. Ruszył European Camera Trap Project, taka międzynarodowa inicjatywa, w której to wolontariusze pomagają rozpoznawać zwierzęta na zdjęciach z tak zwanych fotopułapek. Kamery są ustawione między innymi w Tatrzańskim Parku Narodowym. Projekt działa na specjalnej platformie, nazywa się ZooInverse i jest otwarty dla wszystkich. Nie trzeba mieć doświadczenia, uczestnicy otrzymują specjalne wskazówki, które pomogą rozpoznać gatunki. A tymczasem niedawno była afera wokół pewnego bociana, którego podglądać można za pomocą specjalnej kamery. Okazało się, że pan bocian zostawił panią bocianową i trójkę małych bocianiątek i nie było go przez kilkanaście godzin, po czym wrócił z jednym patykiem w dziobie. Dlaczego pan bocian zostawił na tak długo swoją wybrankę swego dziobu i serca i malutkie bocianiątka? Tego niestety nie wiemy, ale chyba każdy z nas w pewnym sensie jest w stanie dopisać sobie tutaj jakiś scenariusz, ale kto wie, może po prostu bolały go skrzydła i szedł na piechotę.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia. technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Po reklamie.
0: Pogodny wieczór i noc. I czy to bezchmurne niebo sprawi, że będzie bardzo chłodno nad ranem? 7 stopni Celsjusza minimalnie przewidują synoptycy. Jutro w ciągu dnia od 15 w Zakopanem aż do 21 w Nowym Sączu. Przy czym w pasie od Myślenic przez Rabkę, Nowy Targ i Zakopane temperatura nie przekroczy 19 stopni Celsjusza. Tu też możliwe będą jeszcze przelotne opady deszczu.

0: Słuchajcie, niewiele czasu zostało, żeby jeszcze dzisiaj spróbować powalczyć o voucher dla mamy do Spa and Wellness z okazji Dnia Matki. Mamo, co robić, to nasz konkurs, w którym do wygrania jest właśnie takie zaproszenie. Żeby wziąć w nim udział, trzeba wejść na naszą stronę radioalex.com.pl, wypełnić formularz w artykule, który opisuje nasz konkurs. Przypominam, mamo, co robić. No i tam już wszystkie informacje znajdziecie. A rozwiązanie dzisiejszej edycji mniej więcej za godzinę.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: jutrze po 17 w Ludźmierskim Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich zostanie podsumowany tegoroczny konkurs plastyczny, a odbywa się on pod hasłem Wszyscy Święci Wawrzyńcoka. Do tegorocznej edycji wydarzenia wpłynęło ponad 460 prac z 27 szkół i placówek kultury. No i relacja z tego wydarzenia pojawi się w Radiu Alex jeszcze dzisiaj w Wieczorze Reporterów. Warto więc zostać z nami. Patron tego wydarzenia, czyli Wojciech Kułach-Wawrzyńcok, rzeźbił drewno, kamieniu oraz metalu. Interesował się też meblarstwem i rusznikarstwem. Na przykład inkrustował, czyli ozdabiał strzelby. Natomiast rozwiązanie konkursu w Radiu Alex z okazji Dnia Matki już po 16. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Po reklamie.

0: Po pierwsze, będziemy kontaktowali się z osobą, która została wybrana przez nas do tego, aby otrzymać voucher dla swojej mamy. Po drugie, pojawi się boski Enrique i wspaniały Dawid Podsiadło. Tak będzie właśnie po 16 w Radiu Alex, a przed tym jeszcze najnowsze wiadomości, najpierw z regionu, a potem z kraju i świata.
1: Bądźcie czujni i nie dajcie się nabrać na fałszywy mandat. To nowy sposób działania oszustów i o nim w najbliższym wydaniu wiadomości Radia Alex. Z wizytą dziennikarską Zbigniew Ziobro opuścił Europę. Wiemy więcej o wyjeździe polityka do Stanów Zjednoczonych. Zajrzymy też na budowę mieszkań komunalnych w Rabce Zdroju. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Klasztorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Zdrowie w prezencie. Dzień Matki w resorcie Bania. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej zaprasza na wyjątkowy Dzień Matki. Już w sobotę 23 maja skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych. Czekają na Was mammografia, USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz porady dietetyka. Fachową opiekę zapewni Krakowskie Centrum Medyczne Masza Chaba. Zapraszamy pod termę i hotel Bania od 10 do 17. Badania odbywają się według kolejności zgłoszeń na miejscu. Po reklamie.
0: 16 i czas na najnowsze doniesienia z regionu, kraju i świata, czyli nasze wiadomości.
1: Anna Kruszewska, zaczynamy. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi mandatami. Cyberprzestępcy podszywają się pod instytucje państwowe i wysyłają fałszywe wiadomości o mandatach i punktach karnych. Linki w wiadomościach prowadzą do fałszywych stron gov.pl czy mObywatel. Strony te wyłudzają dane osobowe, PESEL czy dane karty płatniczej. Policjanci przypominają, miejmy ograniczone zaufanie do napływających do nas wiadomości. Nazwę nadawcy SMS można sfałszować. Nie klikajcie w podejrzane linki, nigdy nie podawajcie danych kart ani danych do logowania na nieznanych stronach. Wszelkie aplikacje uruchamiajcie z poziomu pulpitu telefonu, a nie poprzez link.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Rośnie w oczach nowy budynek komunalny przy ulicy Sądeckiej w Rabce Zdroju. Jeszcze 2 miesiące temu trwały tam prace ziemne i fundamentowe, a dziś gotowe są już 2 kondygnacje budynku i rozpoczął się montaż konstrukcji dachowej. W nowym obiekcie powstanie 8 mieszkań komunalnych. Budynek będzie miał około 345 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i zostanie wyposażone m.in. w ogrzewanie gazowe oraz instalację fotowoltaiczną. Zaplanowano także budowę parkingu, chodników i oświetlenia. Koszt inwestycji wynosi blisko 2 900 000 zł, z czego aż 95% stanowi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Na noc otwartych sądów zapraszają mieszkańców. Sąd Rejonowy i Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek w budynku sądu przy ulicy Sądowej i potrwa od godziny 8.30 do 21.00. W programie przygotowano m.in. inscenizację procesów karnych, pokazy, prace techników kryminalistyki, prezentację psa służbowego oraz warsztaty dotyczące cyberprzemocy, uzależnień i odpowiedzialności prawnej. Uczestnicy będą mogli również zwiedzać sąd i zobaczyć, jak wygląda współpraca policji oraz wymiaru sprawiedliwości od kulis. Organizatorzy zapraszają całą rodzinę. We'll be right back. Na koniec kilka słów o pogodzie. Po chłodnym weekendzie i początku tygodnia dziś ponownie wróciła wiosna, a weekend zapowiada się pogodnie z temperaturami do nawet 20 stopni Celsjusza.
6: W czwartek i w piątek podobne typ pogody i słoneczne chwile i być może przelotne opady, ale oraz lokalne burze, natomiast nie powinny być jakoś tak wydajne, tak jak w weekend. No i temperatura nadal w okolicach 15 stopni. Według obecnych prognoz weekend powinien być odrobinę cieplejszy. Być może temperatura miejscami zbliży się do 20 stopni, zwłaszcza w niedzielę. Nie zabraknie słońca. Być może gdzieniegdzie pojawią się słabe opady deszczu, ale to wiadomo, prognozy odleglejsze, więc śledźmy je na bieżąco.
1: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem. A teraz z ważnymi informacjami Bogdan Zalewski.
10: Zbigniew Ziobro 9 maja udał się z Europy do USA rejsowym samolotem, informuje prokuratura krajowa. Tę informację polscy śledczy mają od kilku dni. Krzysztof Zasada, jak zatem prokuratura tłumaczy swoje wcześniejsze komunikaty, że nie zna sposobu, w jaki Ziobro opuścił strefę Schengen, bo nie odnotowały tego żadne unijne systemy graniczne?
11: Dziś w prokuraturze usłyszałem, że dopiero po kilku dniach te systemy i dane w nich zawarte się zaktualizowały. Nie jest jasne, dlaczego w czasie realnym system SIS-2 nie odnotował wylotu poszukiwanego z Europy, a także dlaczego nie było go w systemie PNR rejestrującym dane pasażerów samolotów. Dziś wiemy już oficjalnie, że Zbigniew Ziobro wyleciał z Europy 9 maja, tak mówił Przemysław Nowak.
12: Wyleciał z Mediolanu do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku. Posłużył się wizą, tutaj cytuję, członka zagranicznych mediów.
11: Śledczy precyzują, że chodzi o polskie media. Nie chcą jednak informować, do jakiego dokumentu ta wiza została wbita. Pojawiają się natomiast głosy, że mógł to być węgierski paszport.
10: Po Krakowie i Warszawie czas na Gdańsk. Ostatni przystanek wizyty węgierskiego premiera Petera Madziara w Polsce.
13: Polak-Węgier, dwa bratanki.
10: Przypomniał jeszcze w Warszawie o tradycyjnym braterstwie Madziarów z Nawi. Teraz jest już w historycznym centrum Gdańska Stanisław Pawłowski.
14: Pod Złotej Bramy, która otwiera Trakt Królewski, czyli ulicę Długą i Długi Targ, premierzy Polski i Węgier przejdą do domu w Hagena. Rozmowy dalej będą dotyczyć bezpieczeństwa, obronności oraz aktualnych tematów unijnych. Później dołączyć ma prezydent Lech Wałęsa, który zapowiedział, że mówić będzie m.in. o tym, że obecny moment jest czasem ważnej dyskusji o przyszłości. Po spotkaniu Donald Tusk i Peter Madziar mają wspólnie przejść ulicą Długą do dworu Artusa.
10: Ani na chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętali. Jestem za to bardzo wdzięczny, dziękował w Senacie Andrzej Poczobut. Ale złożył też podziękowania za poparcie dla Związku Polaków na Białorusi, mimo różnic politycznych w naszym kraju.
15: Ponad podziałami, ponad granicami państwowymi ciągle jesteśmy jednym narodem. I o tym warto pamiętać w naszej szarej, kłótliwej codzienności. My, Polacy na Białorusi, zawsze byliśmy bardzo dumni, że sprawa Związku Polaków, sprawa Polaków na Białorusi, ona zawsze była traktowana w szczególny sposób.
10: Przypomnę, Andrzej Poczobut został pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach, zwolniony z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi trafił tam za krytykę Aleksandra Łukaszenki oraz, cytując reżim w Mińsku, za wezwanie do działań przeciwko państwu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Zdecydowanie cieplejsza druga połowa tego tygodnia. Do piątku możliwe będą jeszcze przelotne opady deszczu, ale weekend zapowiada się naprawdę bardzo słonecznie i bardzo ciepło. Tym bardziej, że w niedzielę nawet w Zakopanem temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza. Będzie też naprawdę sporo słońca.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: To będzie piękny czas w Radiu Alex, bo w tej godzinie ktoś otrzyma od nas voucher, który stanie się prezentem z okazji Dnia Matki. Do niego pozostało nam 6 dni, dziś mamy 20 maja. Razem z Wami Łukasz Tymków.
2: Radio Alex.

0: Kolejne strzeżenie od policjantów chcemy wam przekazać. Na ten temat też będziemy jeszcze mówili szczegółowo w naszych lokalnych wiadomościach. Tatrzańscy policjanci ostrzegają przed kolejną falą oszustw telefonicznych. Przestępcy podszywają się m.in. pod policjantów czy pracowników banków albo urzędników. No i próbują wyłudzić od was pieniądze, a także dane do kont bankowych. Policja przypomina, żeby nigdy nie podawać przez telefon danych osobowych ani informacji o koncie bankowym, czy to rzekomemu urzędnikowi, czy policjantowi. Na szczęście Radio Alex jak dzwoni, to jest to prawda. I tak też stanie się już za mniej więcej 20 minut. Ktoś z was wygra wspaniałą nagrodę, którą jest wizyta w miejscu, które nazywamy Wellness and Spa. Wszystko to z okazji Dnia Matki i naszego konkursu Mamo, co robić?
1: Radio Alex.
2: Reklama. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
0: Pogodny wieczór, pogodna noc i bezchmurnie właściwie jutro od samego rana. Tak wygląda prognoza pogody dla Podhala. Potem jednak zacznie się chmurzyć i na południu regionu, zwłaszcza w rejonie Zakopanego czy Krynicy, no może obyć się zupełnie bez przejaśnień. Na termometrach nad ranem około 7 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia 15 i 16 w Nowym Targu i Zakopanem, w Krynicy czy w Nowym Sączu będzie od 19 do 21 stopni.
1: Radio

0: sponsorem konkursu O Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
1: No i wreszcie mamy ten moment, który najbardziej uwielbiam. Dlatego zostawiam sobie go na koniec, na właściwie finał naszego dzisiejszego spotkania. To jest moment, w którym ktoś, jeśli odbierze telefon, to dostanie bardzo fajną rzecz dla mamy z okazji Dnia Matki w naszym konkursie Mamo, co robić? I dziś akurat niekoniecznie będzie o kłopotach. Dzień dobry. Czy rozmawiamy z Szymonem?
2: Przytrafię.
1: Łukasz Tymków, Radio Alex po tej stronie z kolei. Dzwonię w sprawie konkursu, w którym no, jest do wygrania voucher dla mamy z okazji Dnia Matki. No i urzekło mnie twoje uzasadnienie. Może sam o nim powiesz na naszej antenie.
2: No ciężko. W tym momencie jestem trochę zajęty i nie mogę rozmawiać za bardzo.
1: No dobrze, to w takim razie ja cię troszkę wyręczę. Poczekaj chwileczkę, bo mama to jest nie tylko od kłopotów, ale jak się okazuje od motywacji, prawda?
2: Tak, dokładnie.
1: I właśnie za to chciałeś mamie podziękować i właśnie z tego powodu chciałeś, żeby mama wybrała się do Spa and Wellness. I tak też będzie, Szymonie. Voucher już
2: super,
1: jest.
2: Super, bardzo się cieszę.
1: Jest twoją własnością. Powiedz tylko, jak mama ma na imię i gdzie wysyłamy pozdrowienia?
2: Beata do Zakopanego.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy mamę, pozdrawiamy ciebie. No i do usłyszenia.
2: Dzięki bardzo, do usłyszenia.
1: Ty też możesz wygrać dla mamy taki voucher do Spa and Wellness. Wystarczy wejść na naszą stronę radioalex.com.pl, no i wypełnić specjalny formularz, w którym piszecie właśnie, dlaczego wasza mama jest wyjątkowa. Pamiętajcie, że gramy do piątku.
0: Sponsorem konkursu O Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza. Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Alex.

0: Europejski Dzień Morza, Światowy Dzień Meteorologii. Ale dzisiaj też jest Światowy Dzień Pszczół i Międzynarodowy Dzień Płynów do mycia naczyń. Ten człowiek, który będzie po mnie, z pewnością jest pracowity niczym pszczoła, zwłaszcza jeśli chodzi o miksowanie doskonałej muzyki. Ja nazywa się Łukasz Jakubczyk. On już za chwilę, a ja chyba pójdę świętować Międzynarodowy Dzień Płynów do mycia naczyń, bo troszkę zaległości w kuchni mam. Także ja się odmeldowuję, Łukasz Tymków, kłaniam się nisko i do usłyszenia jutro. Cześć!
1: Utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach. Za chwilę szczegóły. Powiem także, jak każdy może pomóc naukowcom badającym dzikie zwierzęta w Europie i to bez wychodzenia z domu. W informacjach z kraju tłumy związkowców w stolicy domagają się referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Szczegóły w wiadomościach Radia Alex o 17:00. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kuachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kuachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
5: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
3: Po reklamie.
15: Środa, 20 maja i 17 na zegarach w Radiu Alex. Czas sprawdzić najnowsze wiadomości. Posłuchajmy.
1: Anna Kruszewska, zaczynamy od tego, co na drogach. Dziś i jutro kierowców czekają utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach. Zmieniła się organizacja ruchu. Utrudnienia, które potrwają do jutra wieczorem, są związane z budową węzła Myślenice.
16: Naszym celem jest zaślepienie zjazdu na łącznicę DD3, która do tej pory prowadziła do Myślenic. Ten zjazd zostaje już zlikwidowany na zawsze. Pozostaje w tym miejscu lewoskręt oraz przejście dla pieszych, które będzie funkcjonować do czasu uruchomienia kładki. Prace te będziemy kontynuować jeszcze w czwartek aż do godziny 18 i w tym czasie będziemy zawężać prawą jezdnię Zakopianki, czyli tą prowadzącą do Zakopanego, do jednego pasa. Jednocześnie zmieniamy organizację ruchu w dalszej części naszej budowy i otwieramy ulicę Sobieskiego dla ruchu dwukierunkowego. I tak będzie już na stałe, a oznakowanie pionowe i poziome są już dostosowane do tych zmian.
1: Mówiła Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Grooming to proces, w którym dorosły manipuluje dzieckiem, aby zdobyć jego zaufanie. Celem tych działań jest zazwyczaj wykorzystanie seksualne, nakłonienie do udziału w pornografii lub zmuszanie do prostytucji. To częsta przyczyna zaginięć dzieci. Sprawcy działają przez internet. Ostrzega policja. Więcej na ten temat Beata Denis-Jastrzębska.
3: Sprawca wybiera ofiarę, podszywa się pod rówieśnika lub udaje przyjaciela, zdobywa jej zaufanie i odcina stopniowo od rodziny i przyjaciół. Sygnały, które powinny zaniepokoić rodziców lub opiekunów, to godziny spędzane przed ekranem w tajemnicy, nerwowe zamykanie stron na widok rodzica czy zasłanianie ekranu telefonu, a także nagłe zmiany nastroju, drażliwość, wycofanie z życia rodziny, unikanie rozmów na temat tego, z kim dziecko koresponduje w sieci. Jeśli mamy podejrzenie, że dziecko jest ofiarą groomingu, warto zrobić zrzuty ekranu i powiadomić policję.
1: Policja i Fundacja Itaka prowadzą kampanię społeczną, która przypomina o zaginionych dzieciach. W tym roku kampania zwraca szczególną uwagę na zagrożenia, z którymi dzieci i młodzież mogą zetknąć się w internecie.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Każdy może pomóc naukowcom badającym dzikie zwierzęta w Europie i to bez wychodzenia z domu. Ruszył European Camera Trap Project, czyli międzynarodowa inicjatywa, w której wolontariusze pomagają rozpoznawać zwierzęta na zdjęciach z fotopułapek. Kamery ustawiono m.in. w Tatrzańskim Parku Narodowym, hiszpańskiej Andaluzji czy w Norwegii. Na fotografiach można zobaczyć zarówno jelenie i lisy, jak i rzadkie gatunki, m.in. wilki, niedźwiedzie czy rysie. Naukowcy podkreślają, że liczba zdjęć jest ogromna, dlatego potrzebują wsparcia internautów przy ich analizie. Projekt działa na specjalnej platformie i jest otwarty dla wszystkich. Nie trzeba mieć doświadczenia. Uczestnicy otrzymają specjalne wskazówki pomagające rozpoznawać gatunki. Badacze zaznaczają, że zebrane dane pomogą nie tylko w ochronie przyrody, ale także w rozwoju systemów sztucznej inteligencji do monitorowania dzikich zwierząt. Anna Kruszewska, ja już dziękuję za wspólne popołudnie. Polecam jeszcze wieczór reporterów Radia Alex, a teraz informacje z kraju i ze świata. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
14: Na Wiejskiej związkowcy Solidarności, którzy dziś z całej Polski przyjechali do Warszawy protestować, czekają na decyzję Senatu.
17: W sprawie referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej. Na miejscu jest Michał Radkowski.
18: Otrzymują przemówienia szefów poszczególnych związków, które zjechały do Warszawy. Protestujący nieprzypadkowo wybrali właśnie to miejsce i ten czas na finał swojej manifestacji. W Senacie lada moment zacznie się dyskusja nad prezydenckim pomysłem przeprowadzenia referendum dotyczącego Zielonego Ładu. Karol Nawrocki zaproponował tak dokładnie brzmiące pytanie, czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii, prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. I to, jak zostało ono sformułowane, nie podoba się senatorom, raczej nie zyska poparcia w Izbie Wyższej Parlamentu. Zgromadzeni odgrażają się, że jeśli takiego poparcia dla referendum nie będzie, to nazwiska senatorów, którzy głosowali przeciw, będą przekazywać między sobą, by nigdy na nich nie głosować. Zapowiadają też, że w sprawie Zielonego Ładu będą znów protestować w Warszawie.
17: Temat europejskiego systemu handlu emisjami pojawił się dziś na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
14: Dyskusja o ETS została zainicjowana przez europejskich konserwatystów i reformatorów, w których skład wchodzą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości.
17: Debacie w Strasburgu przysłuchiwał się nasz dziennikarz Paweł Konieczny.
19: Europosłowie prawicy jasno wskazywali, z ETS trzeba wyjść natychmiast, by ratować przemysł i gospodarkę. Jak mówił Patryk Jaki, system w żaden sposób nie ratuje planety, przynosi za to inne skutki.
20: Od kiedy wprowadziliście ETS, ceny energii dla przeciętnej rodziny w Europie wzrosły dwukrotnie. Dla przemysłu wzrosły o 100%.
19: Jak podkreślał Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej, obecny system ETS się nie sprawdza i potrzebuje zmian, a nie likwidacji.
21: Ale robionych z głową, byśmy wreszcie jak Europa byli niezależni energetycznie od takich kryzysów, jak właśnie kryzys, czy wojna w Iranie, czy wojna prowadzona przez Rosję.
19: Przypomnę, Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami najpóźniej do lipca. Z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Paweł Konieczny.
15: Całkiem przyjemny wieczór i bardzo przyjemna noc szykują się na Podhalu i na Podbeskidziu. Mówię oczywiście o pogodzie, no bo będzie ciepło. W Zakopanem tej nocy 7 stopni, w Nowym Targu też 7 stopni. To jest temperatura, która pojawi się nad ranem, bo w nocy w okolicach 8-9. Jeśli chodzi o Bielsko, no to tej nocy minimalnie 10 w plusie. Jutro maksymalnie w Bielsku 19 stopni. No i trochę słońca, trochę chmur. Może być jutro burzowo. W Nowym Targu jutro 15 stopni i spodziewajmy się deszczu. W Zakopanem też deszczowo, no i na termometrach nie więcej niż 11 stopni. 20 maja to jest środa, choć chciałoby się już powiedzieć, że to piątek, ale już niebawem ten piątek do nas dotrze. Na razie to radźmy sobie ze środą, a w tym celu to ja polecam program Po Godzinach w Radiu Alex i muzykę wybraną dla ciebie. Na początek dzisiaj Cyril i jego wersja Stumbling In. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, to jest 6 minut po 17. I love it.

0: Zabadak, takie przyjemne dźwięki w Radiu Alex zaserwowała nam kapela Saragossa Band. To jest muzyka wybrana dla ciebie i dzisiaj muzyki na naszej antenie naprawdę sporo. O muzyce też będzie. Nie będzie na pewno o Eurowizji 2026, bo chyba wszystko, co mogłem powiedzieć już o tym festiwalu, powiedziałem. Afery zostawiamy, pewnie się rozwiążą, albo i nie. Jeśli chodzi o nasze plany na dzisiaj, no to na pewno poplanujemy ten najbliższy czas u nas w regionie, no bo mamy już środę, czyli dobry czas na właśnie szukanie takich propozycji na aktywność w trakcie najbliższego weekendu albo jeszcze przed weekendem. Show biznes też będzie, no i trochę sportu. Polecamy się. Powoli będziemy się kierować w stronę weekendu. Oczywiście przy muzyce. Za chwilę Velvet, a później Ina w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Po reklamie.

0: Już takie trochę wakacyjne, letnie dźwięki i bardzo dobrze, niech to lato przychodzi jak najszybciej. Kim K i Summer Again w Radiu Alex. No i jak najdłużej niech z nami zostanie też. Za to czwartek przyjdzie już jutro, a od jutra fajną wystawę będzie można oglądać przed gmachem głównym Muzeum Tatrzańskiego przy ulicy Krupówki 10. Dotyk czasu, historia muzeum i jego zbiorów. 150 lat Muzeum Podtatrzańskiego w Popradzie. Wystawa związana z jubileuszem powstania Muzeum w Popradzie. Jest to jedno z najstarszych muzeów na Słowacji, założone w 1876 roku przez Węgierskie Towarzystwo Karpackie, obejmujące działalnością region podtatrzański, Tatry, Spisz i okolice. Wystawę będzie można oglądać do 31 lipca, a jutrzejszy wernisaż zaplanowano na godzinę 15. Wstęp wolny, polecamy.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Zdrowie w prezencie. Dzień Matki w resorcie Bania. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej zaprasza na wyjątkowy Dzień Matki. Już w sobotę 23 maja skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych. Czekają na Was mammografia, USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz porady dietetyka. Fachową opiekę zapewni Krakowskie Centrum Medyczne Masza Chaba. Zapraszamy pod termę i hotel Bania od 10 do 17. Badania odbywają się według kolejności zgłoszeń na miejscu.
9: Po reklamie.
10: Muzyka wybrana dla ciebie.
11: Radio Alex.

0: Dr. Alban w Radiu Alex. Ciekawe, czy kiedyś śpiewał dla takiej liczby ludzi jak grupa Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na moment wrócimy do tego po godzinie 18. Będzie też sport, bo okazuje się, że cały świat tej dyscypliny sportu zazdrości nam szybkości rozwoju. Szczegóły po 18, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 18, a to jest dobra pora na wiadomości z kraju i ze świata, które mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
5: Z opóźnieniem zaczęła się wizyta nowego premiera Węgier w Gdańsku.
6: Peter Madziar przy Złotej Bramie w towarzystwie Donalda Tuska witał się z mieszkańcami i turystami.
7: Dzień dobry, thank you very much.
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
9: Mr. Prime Minister.
7: Dziękuję bardzo.
10: Pan z flagą przyszedł?
7: Tak, przyszedłem z flagą, ponieważ chcę przywitać mojego ulubieńca ostatnich dni, który zmienia kraj na lepsze.
11: Peter Madziar będzie miał okazję dokonać rozliczeń poprzedniej władzy i doprowadzić do zakończenia korupcji w swoim kraju.
12: Jestem z Węgier, ale mieszkam w Wrocławiu już 10 lat, syn pół Węgier, pół Polak. I bardzo cieszę się, że tym wyborami już po 16 lat zmiany są i bardzo cieszę się zmiany.
6: Takich politycznych obserwatorów spotkał Stanisław Pawłowski.
5: Amerykańska administracja znów bierze na celownik Kubę.
6: Nie spoczniemy, dopóki Kubańczycy nie odzyskają wolności.
5: Oświadczył Donald Trump. Jak dodał, Waszyngton nie będzie tolerować w pobliżu swoich granic reżimu, który współpracuje z krajami wrogimi wobec Ameryki.
6: Wcześniej sekretarz stanu Marco Rubio w przesłaniu wideo do Kubańczyków nagranym w języku hiszpańskim zaoferował nową ścieżkę i rozdział w relacjach między USA i Kubą. Zaznaczył, że jedyną przeszkodą są rządzący wysp.
5: Nawet dzieci i młodzież mogą uzależniać się od hazardu.
6: Specjaliści informują o mechanizmach, które pojawiają się w niektórych grach.
5: Rodzice często nie zdają sobie sprawy z zagrożenia.
6: Uzależnienia behawioralne dotyczą już bardzo młodych ludzi.
5: I wciągają podstępnie.
13: Są takie mechanizmy jakby zakupów wewnątrz gry. Często jest tak, że płaci się za takie pudełko czy paczkę takich wirtualnych przedmiotów czy jakichś ułatwień w tej grze, ale my nie wiemy, co kupujemy. Czyli tak naprawdę to jest mechanizm takiego jednorękiego bandyty. Kupujemy pociągnięcie wajchą, ale co nam wyskoczy, to jest sprawa losowa.
14: To tak stopniowo wprowadza młodych ludzi w hazard.
13: To właśnie dostarcza podobnego rodzaju ekscytacji, a później rozładowania napięcia, co na przykład zagranie w ruletkę.
5: Wyjaśnia Kamila Skrobot, psychiatra ze Szpitala Dziecięcego imienia Świętego Ludwika w Krakowie.
0: Czwartek pogodowo na Podhalu raczej będzie słaby, bo będą się pojawiały opady deszczu, może być też burzowo i będzie chłodniej niż dzisiaj, bo w Zakopanem jutro maksymalnie 11 stopni, w Nowym Targu co najwyżej 15. W Bielsku Białej jutro 19-20 stopni, może być burzowo i bez burz może słabo popadać. Na szczęście słońce też będzie zza chmur co jakiś czas do nas wyglądać. 20 maja, dzisiaj mamy Światowy Dzień Meteorologii. Trudny zawód, szczególnie jak się wcześniej mówiło, że będzie pięknie, ciepło i słonecznie, a faktycznie było zimno, lało i wiało. Muzyka Lady Gagi z całą pewnością jest pełna słońca. Teraz Alejandro w Radiu Alex, a później David Tavare, Hot Summer Night. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, to 3 po 18.
15: I know that we are young and I know that she may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Loco Loco, gordo, dynamiczne dźwięki na antenie Radia Alex, a my teraz wracamy do polskiego koncertu zespołu Metallica. Mam takie wrażenie, że był tam cały kraj, oficjalnie pobito koncertowy rekord Dawida Podsiadło, teraz na Stadionie Śląskim oficjalna rekordowa liczba to 88 656 widzów. To robi wrażenie, a dlaczego tak kochamy zespół Metallica? Bo oni zawsze mają dla nas coś polskiego. Po pierwsze, oficjalny plakat koncertu stworzył nasz rodak, a po drugie, znowu coś po polsku zaśpiewali. Tym razem chcemy być sobą. Perfektu. Jak tak dalej pójdzie, to będzie za parę lat można wydać płytę z polskimi piosenkami w wykonaniu zespołu Metallica. Przy okazji poprzednich koncertów śpiewali Manam, Dżem, Czesława Niemena, no i teraz właśnie Perfekt. Już się nie możemy doczekać ich kolejnego koncertu w Polsce. Może do tego czasu jeszcze rozbudują Stadion Śląski w Chorzowie i będzie 100 tysięcy ludzi. Kolejny rekord. Czemu nie? Ja jestem na tak. A my za chwilę w Radiu Alex wracamy do muzyki. Będzie Eros Ramazzotti.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
3: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksylimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Po reklamie.

0: In the Heat of the Night i Sandra w Radiu Alex. Za chwilę będzie 19, czyli czas wiadomości i prognozy pogody, a po 19 playlista życia jednego z Beatlesów. Ciekawe, kogo najchętniej słucha Paul McCartney. Opowiem o tym po 19, będziemy też u nas w regionie i sprawdzimy, co fajnego przed lami, także bądźcie blisko Radia Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
4: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
5: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
0: Skoro na zegarze jest już 19, to posłuchajmy wspólnie wiadomości, które mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
7: Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie wybuchu gazu w Szczyrku, w wyniku którego zginęła 8-osobowa rodzina.
8: Do tragedii doszło 7 lat temu. Dziś sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyroki kilkuletniego bezwzględnego więzienia dla 6 oskarżonych.
7: Marcin Buczek był na ogłoszeniu wyroku.
8: Marcinie, jak sąd uzasadnił ten werdykt?
9: Według sądu wina oskarżonych jest bezsporna. Całkowicie naruszono tam zasadę ostrożności. Najpierw wadliwie położono gazociąg, a potem został on przewiercony.
10: Jedno i drugie zachowanie powodowało, że prawdopodobieństwo wystąpienia skutku, który ostatecznie wystąpił, było bardzo realne. I to przekonuje sąd apelacyjny, że zachowanie wszystkich oskarżonych doprowadziło do wybuchu gazu, do zawalenia domu, do pożaru, a w konsekwencji do śmierci 8 osób.
9: Wyroku słuchali dziś w sądzie bliscy tych, którzy wtedy zginęli. Z oskarżonych nie przyszedł nikt.
8: Komisja Europejska wypłaci Polsce zaliczkę SAFE prawdopodobnie dopiero na początku czerwca.
7: Pierwotnie polskie władze twierdziły, że komisja wypłaci Polsce 6,5 miliarda euro zaliczki w ciągu kilku godzin po podpisaniu umowy pożyczkowej.
8: A ta została sygnowana prawie 2 tygodnie temu, 8 maja w Warszawie. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino.
7: Kasiu, z jakiego powodu pieniądze nie trafiły jeszcze na konto w Warszawie?
11: Chodzi o procedury i raczej te po stronie Komisji Europejskiej. Także w Warszawie usłyszałam, że to kwestia procedur technicznych. Aby doszło do wypłaty, nie wystarczy podpisanie umowy pożyczkowej, co miało miejsce 8 maja. Konieczne jest uzgodnienie tak zwanych porozumień operacyjnych, które zawierają wstępny harmonogram wypłat rat pożyczki z rocznym limitem. Chodzi także o zasady kontroli, na podstawie których Komisja Europejska uznaje wydatki za rozliczone i przelewa środki. Gdy te porozumienia operacyjne zostaną przyjęte przez Kolegium Komisarzy i wejdą w życie, Komisja będzie mogła wypłacić Polsce zaliczkę.
8: Komisja Europejska za to zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy.
7: Chodziło o usunięcie z planu reformy przewidującej nałożenie podatków od aut spalinowych.
8: Z powodu niezrealizowania tego punktu na nasz kraj mogłaby być nałożona kara w wysokości nawet 4 miliardów euro.
7: Bez zatwierdzenia zmian Polska nie mogłaby wysłać kolejnego wniosku o płatność, a taki ruch jest zaplanowany.
0: Jutrzejsza pogoda i na Podhalu, i na Podbeskidziu jakoś bardzo to nas rozpieszczać nie będzie, bo będą momenty ze słońcem, ale też niewykluczone są opady deszczu, a i burze mogą się pojawiać. Na termometrach jutro w Zakopanem 11 stopni, w Nowym Targu 15, w Bielsku Białej 19. A jeśli chodzi o najbliższą noc, to będzie pogodnie. Tej nocy w Bielsku 10 stopni, w Nowym Targu 7, a w Zakopanem też 7 stopni. 20 maja, niebawem kolacja. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń, czyli dzisiejsza ukochana przez nas procedura zmywania to jednocześnie świętowanie z tej pięknej okazji. Sam nie wierzę w to, co mówię. Michael Jackson, Bad, muzycznie na początek tej godziny w Radiu Alex, a później Damiano David, The First Time. W Łukasz Jegubczyk, cześć ponownie. Mamy 3 minuty po 19.
12: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.

0: Zespół Smokey, piosenka, która dała im rozpoznawalność dookoła świata. Living Next Door to Alice na antenie radia Alex. A teraz Paul McCartney, którego no chyba wszyscy od lat znają, to jest ex-Beatles, pochwalił się właśnie swoją ukochaną playlistą. Taką dziesiątką numerów, które odmieniły jego życie. Na szczycie jest Gene Vincent z piosenką Bebop Elula, na drugim Chuck Berry, Maybelline, a na miejscu trzecim Buddy Holly z utworem That's All Be The Day. To już wiadomo, które piosenki w najbliższym czasie mocno wystrzelą w rankingach serwisów streamingowych. No tak to działa w dzisiejszych czasach. Jedno zdanie gwiazdy może zmienić układ sił. Zespół Bee Gees za chwilę w Radiu Alex. You Win Again.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Po reklamie.

Rebunie Tutki w Radiu Alex. Mam nadzieję, że pamiętacie o drugiej już edycji L'Étape Poland by Tour de France. To kolarskie wydarzenie na Podhalu, które zaplanowano już w czerwcu. Ostatnio oglądałem film Leszka Śledzińskiego na YouTubie z objazdu tej trasy i powiem szczerze, że gdybym na ten czas nie miał innych planów rowerowych, to nawet przez chwilę bym się nie zastanawiał i od razu bym się zapisał. Te widoki, te trasy, te asfalty. Wydarzenie 13 i 14 czerwca, między innymi z udziałem Mai Włoszczowskiej, a zapisy na stronie L'Étape Poland by Tour de France, 104 km wyścigu, albo 51 tak, żeby się przejechać i pooglądać Tatry z poziomu siodełka rowerowego. Polecamy, no piękna przygoda się szykuje.

0: blisko, kochanie, Andrę w Radiu Alex, a teraz będziemy bardzo blisko rynku paliwowego w naszym kraju, no bo wpadła mi w oko facebookowa grupa typerów, jakie będą maksymalne ceny paliw kolejnego dnia roboczego w naszym kraju. Ludziom się nudzi, to sobie strzelają. Na jutro te ceny to 6,50 za 95, 98 maksymalnie będzie kosztować 7,06 zł, a diesel 6,97. Jeszcze trochę i pewnie bukmacherzy zwietrzą interes do obstawiania cen maksymalnych paliw w naszym kraju. Trochę się śmieję, ale z nadzieją, że niebawem wszystko wróci do normalności, czyli bez regulacji z tymi wszystkimi podatkami po prostu będzie tanio. Daddy Yankee i Snow za chwilę w Radiu Alex. Tak, żeby się uspokoić po tych cenach, które przed momentem przedstawiłem. Będzie con calma.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.

0: Ricky Martin, La Copa de la Vida w Radiu Alex. Ciekawe, jak wygląda zima w Porto Rico, z którego pochodzi Ricky Martin. Może zamiast 30 stopni jest 25. A jak będzie u nas na Podhalu i na Podbeskidziu, to sprawdzimy po wiadomościach o 20. A po 20 będzie ważna nagroda dla legendy muzyki i muzyczna emerytura jednego z ciekawszych zespołów na europejskim rynku muzycznym. Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
0: Jest już 20, posłuchajmy więc razem wiadomości z kraju i ze świata, które ma dla nas Marlena Chudzio.
2: Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, zapewnił w Waszyngtonie wiceminister obrony Cezary Tomczyk po rozmowie z Andrew Bakerem, doradcą prezydenta Trumpa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.
3: W ciągu najbliższych tygodni szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i z polskimi generałami. Ten kontakt i ten kanał został oczywiście już otwarty. Polscy generałowie dostali jasny sygnał ze strony wojsk amerykańskich w Europie, że ten proces konsultacji właśnie będzie przebiegał w ciągu najbliższych dni.
2: Mówił na spotkaniu z dziennikarzami wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Do końca czerwca rząd ma przyjąć ustawę o podatku od nadmiarowych zysków. Obejmie sprzedawców paliw, którzy wobec kryzysu na rynku ropy mogą liczyć miliony złotych dodatkowego przychodu. Nowa danina objęłaby między innymi Orlen. Igor Skrzypek, jak ma działać ten podatek?
4: Obejmie zyski, które nie będą naturalnym rynkowym wahaniem. Granica to marża, którą osiągnęła firma w zeszłym roku, powiększona o 20%. Jeśli zarobi jeszcze więcej, to wtedy uruchomi się podatek od nadmiarowych zysków. Wyniesie 75% od nadwyżki. Rząd chce przyjąć projekt do końca czerwca, tak aby ustawa weszła w życie już w sierpniu, ale ma obowiązywać wstecz, bo obejmie okres od marca tego roku. To może rodzić wątpliwości, czy taka konstrukcja będzie zgodna z przepisami. Rząd liczy, że podatek przyniesie miliardy złotych wpływu do budżetu. Pakiet rozwiązań obniżających cenę paliw słono kosztuje. Co miesiąc to koszt ponad 1,5 miliarda złotych.
2: Naukowcy potwierdzają, że około 75% gatunków roślin przynajmniej częściowo zależy od zapylaczy. Bez nich nie byłoby wielu owoców czy warzyw. Mowa m.in. o pszczołach. W Trzebini w Małopolsce przedszkolaki uczą się, dlaczego akurat te owady są dla nas takie ważne.
5: Bo robią nam jodek.
6: Bo podtrzymują cały ekosystem.
7: Zapylają kwiatki, i dzięki nim rosną owoce i warzywa.
0: Całkiem przyjemnie zapowiada się pogoda do końca tygodnia i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Na Podhalu trochę więcej deszczu i burz może się pojawić, bo mogą one się pojawiać w czwartek, w piątek, w sobotę i w niedzielę też. Co do Podbeskidzia, to deszczowo i burzowo może być jutro oraz w niedzielę. A na termometrach na Podbeskidziu dużo cieplej, 20 stopni jutro w Bielsku, w piątek również, w sobotę także, a w niedzielę nawet 23 stopnie. Na Podhalu kilka stopni chłodniej. Najcieplejsza ma być niedziela, bo wtedy w Nowym Targu 22 stopnie, a w Zakopanem 17. Jakoś to idzie w stronę weekendu, środowy wieczór po 20, więc na spokojnie wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Teraz to nawet takiej letniej już, bo przed nami Tropical Family w Radiu Alex. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, to są 3 minuty po 20.

0: 2 plus 1 w Radiu Alex, czyli zespół, który od lat już nie istnieje, a od paru dni nie istnieje już grupa Aqua. Zespół przeszedł na emeryturę po prostu. Tak naprawdę to słyszało się o nich głównie w latach 90., ale ostatnimi czasy też mieli co robić. Nie będą już razem występować i każdy pójdzie swoją muzyczną drogą. Dacie wiarę, że oni sprzedali ponad 33 miliony egzemplarzy swoich płyt? To robi wrażenie, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy krążków CD sprzedaje się raczej mało. Idą na emeryturę, ale my nadal co jakiś czas będziemy grać ich muzykę. A za chwilę u nas Katrina and the Waves, a później Polo Vibes.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: Eddie Wata w Radio Alex, to jest muzyka wybrana dla ciebie. Może kiedyś stworzy coś ciekawego, takiego, co spowoduje, że kiedyś będzie mówiło się o nim, że jest legendą. Billy Idol jest legendą, bezapelacyjnie, no a w tym roku będzie kilka okazji, by usłyszeć właśnie takie słowa. Na przykład w trakcie 52. gali American Music Awards otrzyma prestiżową nagrodę za całokształt twórczości. To w przyszłym tygodniu nawet, a w listopadzie zostanie oficjalnie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Dużo dobrego go spotka w tym roku i bardzo dobrze, bo przez lata to on nam dawał dużo dobrego w muzyce. A my za chwilę do muzyki w Radiu Alex wracamy. Będzie góralska kapela Stanisława Ogórka. Muzyka
1: wybrana dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
2: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.

0: David Guetta i Rihanna kończą nam muzycznie tę godzinę. Muzyka wybrana dla Ciebie do Radia Alex wraca po 21:00. Będą też informacje z naszego regionu w magazynie Dziennikarze Radia Alex. Polecam i zapraszam wcześniej wiadomości z kraju i ze świata i prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21:00 przed magazynem naszych dziennikarzy. Posłuchajmy wiadomości z kraju i ze świata, które ma dla nas Marlena Chudzio.
8: Amerykanie nie opuszczą Polski, zapewnia wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W Waszyngtonie rozmawiał z nim korespondent Paweł Żuchowski.
9: Dobry wieczór. Wiceminister Cezary Tomczyk powiedział mi po rozmowie w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, że Amerykanie nie opuszczą Polski. Trwa przegląd sił w Europie. Jednak nie dotyczy to Polski. O konkretnych liczbach na razie nie ma mowy, ale administracja USA zapewnia, że utrzyma wysoką obecność wojskową w naszym kraju. W ciągu najbliższych tygodni będzie ta sprawa konsultowana. Będzie także konsultowana sprawa całej obecności wojskowej USA w Europie. Mówił też, że Polska będzie zabiegać nie tylko o utrzymanie obecności wojskowej, ale i jej zwiększenie. I nasi przedstawiciele wojska mają wkrótce rozmawiać o tym z Amerykanami. Podkreślał, że wojska USA w Polsce to przede wszystkim jasny sygnał dla Rosji, dlatego jest to dla nas sprawa priorytetowa. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
8: Żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej przeprowadzili abordaż na irański tankowiec w Zatoce Omańskiej. Jak podało Centralne Dowództwo Sił USA, były podejrzenia, że jednostka ta łamie embargo Stanów Zjednoczonych na eksport ropy. Po przeszukaniu tankowca załoga otrzymała polecenie zmiany kursu i Marines opuścili pokład. Jest szansa, że przed wakacjami uda się przywrócić przejazd przez most w Szaflarach na Podhalu. To bardzo ważna przeprawa nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów, którzy często jeździli tamtędy do Białki Tatrzańskiej. Most trzeba było zamknąć przed 2 tygodniami z powodu osunięcia się podpory filaru. Na szczęście okazało się, że da się ją naprawić.
10: Ruszyliśmy z pracami na czym jesteśmy dzisiaj już po takim pierwszym podbetonowaniu. No niestety w tej chwili przerwane zostały prace ze względu na te opady, które miały miejsce przed weekendem i w sam weekend, ponieważ wody się podniosły i uniemożliwiły pracę. Ale tylko jak upadną, mam nadzieję, że już jutro, pojutrze wrócą robotnicy i będą kontynuować pracę. Miejmy nadzieję, że już w niedługim czasie zostanie on oddany do użytkowania.
8: Mówi Tomasz Filar z Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. W czerwcu powinien być przywrócony ruch wahadłowy na moście.
0: Na Podbeskidziu to całkiem dobrze zapowiada się czwartek, bo będzie momentami słonecznie i ciepło, bo jakieś 20 stopni, ale też może być burzowo. Na Podhalu już tak kolorowo nie będzie, bo więcej szans na opady i burze. I będzie chłodniej, bo w Zakopanem jutro 11 stopni, a w Nowym Targu co najwyżej 15-16. W piątek cieplej i na Podhalu, i na Podbeskidziu, a najcieplej w tym tygodniu to ma być w weekend. Maja to jest środa, czas na magazyn Dziennikarze Radia Alex. Posłuchajmy tematów, którymi dzisiaj zajmowali się nasi dziennikarze. I czas też na muzykę wybraną dla Ciebie. Startujemy już teraz, a na początek tej godziny po włosku. Fabio Rovazzi i Orietta Berti. La Discoteca Italiana. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór. To 3 minuty po 21:00.

0: Radio Aleksji Wieczór Reporterów zaczynamy od tego, co na drogach. Do jutra utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach. Dziś rano zmieniła się organizacja ruchu. Utrudnienia, które potrwają do jutra wieczorem, są związane z budową węzła Myślenice.
1: Naszym celem jest zaślepienie zjazdu na łącznicę DD3, która do tej pory prowadziła do Myślenic. Ten zjazd zostaje już zlikwidowany na zawsze. Pozostaje w tym miejscu lewoskręt oraz przejście dla pieszych, które będzie funkcjonować do czasu uruchomienia kładki. Prace te będziemy kontynuować jeszcze w czwartek, aż do godziny 18:00 i w tym czasie będziemy zawężać prawą jezdnię Zakopianki, czyli tą prowadzącą do Zakopanego, do jednego pasa. Jednocześnie zmieniamy organizację ruchu w dalszej części naszej budowy i otwieramy ulicę Sobieskiego dla ruchu dwukierunkowego. I tak będzie już na stałe, a oznakowanie pionowe i poziome są już dostosowane do tych zmian.
0: Mówiła Anna Bałdyga z Krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Radio Alex.
3: We sit together on the sofa with the music way down low.

0: mamografia USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz konsultacje dietetyczne to tylko część bezpłatnych badań profilaktycznych, z których będzie można skorzystać już w sobotę 23 maja w resorcie Bania w Białce Tatrzańskiej. Akcja odbędzie się na terenie obok Termy Bania i hotelu Bania w godzinach od 10 do 17. Na miejscu pojawi się mamobus oraz strefa badań i konsultacji prowadzonych przez personel medyczny Centrum Medycznego Masza Chaba z Krakowa. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma przypominać o znaczeniu profilaktyki i regularnych badań. Udział jest bezpłatny, a o kolejności przyjęć decyduje moment zgłoszenia się na miejscu. W programie przewidziano także pokazy pierwszej pomocy oraz naukę samobadania piersi z wykorzystaniem fantomów.
1: Radio Alex.
2: Reklama.

0: produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Xylimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: Po reklamie.

Memoriał Andrzeja Sekurackiego Jesteśmy Razem odbędzie się już jutro w Zakopanem. Integracyjne wydarzenie sportowe poświęcone pamięci twórcy ośrodka na Kamieńcu będzie miało miejsce w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Chramcówki. Memoriał Jesteśmy Razem potrwa od godziny 10 do 13 i będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, budowania relacji oraz promowania aktywności osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest stworzenie atmosfery życzliwości, integracji i pozytywnej energii. Wydarzenie odbywa się patronatem Radia Alex.

0: kolejne przejścia dla pieszych na drogach powiatowych w powiecie nowotarskim zostaną doświetlone. Nowoczesne oświetlenie ma poprawić widoczność po zmroku i podczas trudnych warunków pogodowych, zwiększając bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców. Prace obejmą przejścia w miejscowościach Szczawnica, Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna, Sromowce Wyżne, Niedzica Zamek, Gronków, Czarny Dunajec, Krauszów, Ludźmierz, Sieniawa, Nowy Targ oraz Waksmut. Inwestycja realizowana jest w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych. Koszt zadania wynosi ponad 577 tysięcy złotych, a połowę tej kwoty pokryją gminy, na terenie których prowadzone będą prace. Termin realizacji inwestycji to 160 dni od podpisania umowy.
1: Radio Aleks.

ciąży sukces gminy Czorsztyn. Samorząd zdobył prestiżową nagrodę Grand Prix w konkursie Edukacyjna Gmina Małopolski 2026. Wyróżnienie przyznano podczas gali Rozwiń swoją gminę, organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W konkursie rywalizowało 37 małopolskich gmin. Nagrodę przyznano za projekt Ocalić historię zatopionej wioski, realizowany we współpracy z Centrum Kultury Gminy Czorsztyn, Archiwum Stare Maniowy oraz mieszkańcami. Projekt

0: Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: Anna Kruszewska. Zapraszam na podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy w środę.
1: Radio Alex ostrzega.
0: Grooming to proces, w którym dorosły manipuluje dzieckiem, aby zdobyć jego zaufanie. Celem tych działań jest zazwyczaj wykorzystanie seksualne, nakłonienie do udziału w pornografii lub zmuszanie do prostytucji. To częsta przyczyna zaginięć dzieci. Sprawcy działają przez internet. Ostrzega policja. Więcej na ten temat Beata Denis-Jastrzębska.
2: Sprawca wybiera ofiarę, podszywa się pod rówieśnika lub udaje przyjaciela, zdobywa jej zaufanie i odcina stopniowo od rodziny i przyjaciół. Sygnały, które powinny zaniepokoić rodziców lub opiekunów, to godziny spędzane przed ekranem w tajemnicy, nerwowe zamykanie stron na widok rodzica czy zasłanianie ekranu telefonu, a także nagłe zmiany nastroju, drażliwość, wycofanie z życia rodziny, unikanie rozmów na temat tego, z kim dziecko koresponduje w sieci. Jeśli mamy podejrzenie, że dziecko jest ofiarą groomingu, warto zrobić zrzuty ekranu i powiadomić policję.
0: Policja i Fundacja Itaka

0: prowadzą kampanię społeczną, która przypomina o zaginionych dzieciach. W tym roku kampania zwraca szczególną uwagę na zagrożenia, z którymi dzieci i młodzież mogą zetknąć się w internecie.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Każdy może pomóc naukowcom badającym dzikie zwierzęta w Europie i to bez wychodzenia z domu. Ruszył European Camera Trap Project, czyli międzynarodowa inicjatywa, w której wolontariusze pomagają rozpoznawać zwierzęta na zdjęciach z fotopułapek. Kamery ustawiono m.in. w Tatrzańskim Parku Narodowym, hiszpańskiej Andaluzji czy w Norwegii. Na fotografiach można zobaczyć zarówno jelenie i lisy, jak i rzadkie gatunki, m.in. wilki, niedźwiedzie czy rysie. Naukowcy podkreślają, że liczba zdjęć jest ogromna, dlatego potrzebują wsparcia internautów przy ich analizie. Projekt działa na specjalnej platformie i jest otwarty dla wszystkich. Nie trzeba mieć doświadczenia. Uczestnicy otrzymają specjalne wskazówki pomagające rozpoznawać gatunki. Badacze zaznaczają, że zebrane dane pomogą nie tylko w ochronie przyrody, ale także w rozwoju systemów sztucznej inteligencji do monitorowania dzikich zwierząt. 15-latek szalał na krosie po ulicach Nowego Targu. Funkcjonariusze zauważyli kierującego motocyklem, który celowo wprowadzał go w poślizg i jechał wyłącznie na tylnym kole. Podczas kontroli okazało się, że pojazd nie jest zarejestrowany ani ubezpieczony, a nastolatek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania nim. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja przypomina, że od końca marca obowiązują nowe przepisy zakazujące m.in. celowego wprowadzania pojazdów w poślizg oraz jazdy na jednym kole. Funkcjonariusze apelują także do rodziców o większy nadzór nad nieletnimi korzystającymi z pojazdów mechanicznych. Jak już wiecie z wiadomości Radia Alex, w Zakopanem trwają badania dendrologiczne drzew wykonywane na terenach zabytkowych i należących do gminy.
2: Badania potrwają do końca września. Ogólnie objętych zostało w tym roku 185 drzew badaniami. No jest to o tyle istotne, że w wyniku przeprowadzonych badań posiadamy informacje o aktualnym stanie zdrowotnym drzewa. Firma wykonuje na początku ocenę wizualną drzewa, kolejno podejmuje decyzję o przebadaniu jej tomografem, a w niektórych sytuacjach wykonywane są również testy obciążeniowe.
0: W poprzednich latach po takich badaniach około 15% drzew zagrażających bezpieczeństwu zostało przeznaczonych do wycinki. Takie drzewa mogą znajdować się również na prywatnych posesjach. O nie jednak musi zadbać właściciel. Zgodnie z prawem sami możemy usunąć gałęzie zagrażające bezpieczeństwu znajdujące się na drzewach rosnących u sąsiada.
2: Wchodzimy w kwestię odpowiedzialności cywilnej. Sąsiad, jeśli ma drzewa, więc ponosi pełną odpowiedzialność za skutki, jakie drzewo wywoła. Ustawa o ochronie przyrody daje nam możliwość przycinania na przykład konarów przerastających na naszą nieruchomość, zapewniając odpowiednie tutaj wcześniejsze jakby przesłanki ustawowe. Musimy mu wyznaczyć termin na wykonanie prac pielęgnacyjnych. Jeśli w terminie, którym mu wyznaczymy, on tego nie wykona, wtedy do granicy swojej nieruchomości, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, możemy przyciąć te konary.
0: Mówił Jan Szwęk, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Zakopiańskim Urzędzie Miasta.
1: Radio Alex poleca.
0: Teraz mam dla Was zaproszenie na piknik zdrowia. To wydarzenie 29 maja w Nowym Targu. W tym dniu będzie można całkiem za darmo wykonać badania, na które czasami trzeba czekać miesiącami.
3: Będziemy mogli skorzystać z bardzo wielu badań profilaktycznych. Będziemy mieć mamografię, będziemy mieć osteoporozę. Będziemy mogli sobie zbadać stan naszej skóry pod kątem czerniaka, bo będzie pani dermatolog. Będą porady kardiologiczne, diabetologiczne, będzie podolog, dietetycy. Będzie można skorzystać z różnego rodzaju rehabilitacji wykonywanych przez masażystów, ponieważ współpracujemy z Akademią Nauk Stosowanych i będą mieć bardzo dużo stanowisk, które będą świadczyć różne usługi. Będziemy mogli zbadać cukier. Będzie kardiolog, będzie robione EKG, które właśnie ten kardiolog będzie mógł nam powiedzieć, czy jest wszystko okej.
0: Przez cały dzień w Miejskim Ośrodku Kultury swoje muzyczne talenty będą prezentować przedszkolaki i uczniowie nowotarskich szkół. Dla spragnionych ruchu odbędą się zajęcia fitness. Do organizatorów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dołączą partnerzy.
3: Będą to wszystkie urzędy, Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, Narodowy Fundusz Zdrowia, uzdrowisko Rabka, Szpital Nowotarski, Szpital Rabczański. Także zapraszam bardzo serdecznie. Będzie można się również zapoznać, jak prawidłowo się ubrać na rower, jak rower powinien być przygotowany do naszych jazdy. Będą promować się również Termy Chocholowskie. Naprawdę będzie tyle atrakcji, a wszystko po to, ażebyśmy odeszli trochę od telefonów, od telewizorów, zobaczyli, że mamy tak piękną okolicę, z której możemy korzystać, a równocześnie, żebyśmy sprawdzili stan naszego zdrowia.
0: Mówiła Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu Jolanta Bakalarz. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi mandatami. Cyberprzestępcy podszywają się pod instytucje państwowe i wysyłają fałszywe wiadomości o mandatach i punktach karnych. Linki w wiadomościach prowadzą do fałszywych stron gov.pl czy mObywatel. Strony te wyłudzają dane osobowe, PESEL czy dane karty płatniczej. Policjanci przypominają, miejmy ograniczone zaufanie do napływających do nas wiadomości. Nazwę nadawcy SMS można sfałszować. Nie klikajcie w podejrzane linki, nigdy nie podawajcie danych kart ani danych do logowania na nieznanych stronach. Wszelkie aplikacje uruchamiajcie z poziomu pulpitu telefonu, a nie poprzez link.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Rośnie w oczach nowy budynek komunalny przy ulicy Sądeckiej w Rabce Zdroju. Jeszcze 2 miesiące temu trwały tam prace ziemne i fundamentowe, a dziś gotowe są już 2 kondygnacje budynku i rozpoczął się montaż konstrukcji dachowej. W nowym obiekcie powstanie 8 mieszkań komunalnych. Budynek będzie miał około 345 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i zostanie wyposażony m.in. w ogrzewanie gazowe oraz instalację fotowoltaiczną. Zaplanowano także budowę parkingu, chodników i oświetlenia. Koszt inwestycji wynosi blisko 2 miliony 900 tysięcy złotych, z czego aż 95% stanowi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
1: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
0: Miasto Zakopane przedstawia swoją ofertę na różnych rynkach turystycznych. Według oceny specjalistów z Biura Promocji Miasta w wakacje najwięcej turystów może przyjechać z krajów sąsiednich. Do nich skierowane są obecnie działania promocyjne. Zaangażowani są również prywatni przedsiębiorcy.
4: Aktualnie pracujemy nad organizacją study tourów influencerów i dziennikarzy słowackich. Już prowadzimy z nimi rozmowy i chcielibyśmy około 10 takich topowych dziennikarzy, influencerów zaprosić. Polega to zawsze tak, że najpierw rozmawiamy z przedsiębiorcami, robimy bardzo bogaty program. Na ten moment mamy już kilku dużych partnerów, jeżeli chodzi o branżę noclegową, którzy chętnie z nami współpracują. Wiele restauracji, to już widać, też już w tym roku chociażby podjęło z nami współpracę, więc restauracje też chętnie wchodzą we współpracę. No i nasze spółki, Termy Zakopiańskie, no i Polskie Koleje Linowe.
0: Od początku roku odbyło się już 6 study tourów skierowanych do turystów z Węgier, Izraela i z Emiratów Arabskich.
4: Mieliśmy też wizytatora gwiazdek Michelin, ponieważ w Zakopanem mamy 3 restauracje, które są w przewodniku Goldmino i również właśnie ten czeski wizytator sprawdzał nasze restauracje.
0: Działania promocyjne Zakopanego wspierała Małopolska Organizacja Turystyczna, do której miasto należy od 2 lat. Mówił Mateusz Pajek z Zakopiańskiego Urzędu Miasta.
1: Słuchacie

0: Radio Alex.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
1: Po reklamie.
5: Na zegarze jest już 22. Sprawdzamy najnowsze wiadomości, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
6: Około 100 milionów złotych kosztowało polskiego podatnika utrzymanie biur poselskich polskich parlamentarzystów w ubiegłym roku. Sejm opublikował najnowsze dane, z którymi zapoznał się dziennikarz Kacper Wróblewski. Kacprze, posłowie oprócz stałej pensji mają dodatkowo do wydania kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie na tak zwane prowadzenie biura. Na co dokładnie przeznaczają tę sumę?
7: Te pieniądze wykorzystywane są przede wszystkim na pensje dla współpracowników, wynajem lokali pod biura poselskie, wszelkiego rodzaju materiały biurowe czy słynne już przejazdy, czyli tak zwane kilometrówki.
6: Kacprze, to kto w takim razie wydał w ubiegłym roku najwięcej?
7: W czołówce są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 300 tysięcy złotych w ubiegłym roku polskiego podatnika kosztowało utrzymanie biura poselskiego Marcina Warchoła. Tak potężną kwotę wydała także Anna Krupka i Mariusz Krystian. Na wynagrodzenia dla swoich współpracowników najwięcej wydali z kolei Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej, Adrian Zandberg z Partii Razem i Marek Suski z PiSu. Każdy z nich około 200 tysięcy złotych. Warto też podkreślić, że wszyscy zapłaciliśmy też za utrzymanie biura poselskiego Marcina Romanowskiego. Prawie 290 tysięcy złotych. Tyle, że polityka PiSu w ubiegłym roku nie było w ogóle w Polsce, bo od końca 2024 roku ukrywał się na Węgrzech przed wymiarem sprawiedliwości.
6: Wszystkie szczecińskie uczelnie rozpoczęły już rekrutację na studia. Ofertę przejrzała reporterka Anna Pałamar. Aniu, jakie nowości czekają w tym roku na studentów?
8: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny proponuje dwie nowości. To kierunki analityka gospodarcza i sztuczna inteligencja. Największa uczelnia w regionie, czyli Uniwersytet Szczeciński, ma dla studentów 10 tysięcy miejsc na 90 kierunkach, w tym trzech nowych. Chodzi o ochronę środowiska, filologię germańską z językiem angielskim oraz zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia. Pomorski Uniwersytet Medyczny robi krok w stronę studentów zagranicznych. Więcej przedmiotów ma być nauczanych po angielsku. Maturzyści mają czas do lipca na złożenie dokumentów, z wyjątkiem kierunków, na które obowiązują egzaminy wstępne.
5: Wracam jeszcze do informacji pogodowych. Pogodna noc szykuje się i na Podhalu, i na Podbeskidziu. W Zakopanem tej nocy 7 stopni, tyle też w Nowym Targu, w Bielsku Białej 10 minimalnie. Jutro w Bielsku nawet 20. Słońce, chmury, może być burzowo. Na Podhalu trochę gorzej, bo więcej chmur, do tego lokalne burze. No i też bez burz będzie padać. No i też chłodniej, tak jak mówiłem, w Bielsku 20 stopni, w Zakopanem jutro 11, a w Nowym Targu 15. Kończymy ten środowy magazyn dziennikarzy Radia Alex. Więcej tematów z regionu znajdziecie w portalu radioalex.com.pl. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro po 17. Dobrej nocy.
0: Radio Alex.

0: reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.